mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem

0: Max. RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To i

Wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: fajnie nawinął. Jej tropem ciągle krąży blask.
1: Widzisz to, nie?
0: Tak, ostatni raz to widziałem w sklepie wędkarskim, jak testowali twą przynętę na szczupaka. Ona się tak błyszczała i nagle szczupak nie wytrzymał i haps, zaatakował.
1: No. To chyba nie o tym jest ta piosenka, wiesz? No,
0: ale pachniało tarłem, tarło wisiało w powietrzu.
2: Max.
0: Mieliśmy iść do pracy, a przeszliśmy na ryby. Asia Małusz, Irek Jakubek, dzień dobry.

0: Japonia już poza mundialem, więc niech nas Kyoto ani muzycznie, ani inaczej nie kusi.
1: Ale Kyoto od Zali i Kubana to jest fajny numer, to jest lato na maksa, to jest RMF Max.
0: A w temacie piłki nożnej wielkiej, no, transfer głośny Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire.
1: Ale wiadomość, która łamie serce, przy okazji napisali tutaj w internetach: Messi będzie zarabiał więcej niż Robert.
0: Jak to?
1: No tak to, w przeliczeniu na każdy centymetr Messiego. I to było ostatni raz. Więcej złośliwości w tym programie nie przewiduję.

0: Męskie granie w RMF Max, ich super moce i na hulajnogę OC.
1: I to nie jest przypadkowa rymowanka, bo faktycznie jest pomysł, żeby hulajnogi elektryczne miały obowiązkowe ubezpieczenie.
0: Jest jeszcze drugi pomysł, ale ten pomysł jest tylko ode mnie, nie od władzy, żeby ten kwitek na OC wozić pod kaskiem obowiązkowym.

6, 7. O, 6-7 na zegarach, ale fajnie. Trochę gorzej przy dystrybutorach. 6,99. Ale o tym jeszcze będzie okazja sobie pogadać. No po co na dzień dobry? Tu RMF Max.

0: No najlepszy wakacyjny nastrój macie tu w RMF Aksy, 11 minut po godzinie 6.
1: To teraz, przepraszam, ale musimy to powiedzieć, trochę zepsujemy nastrój wakacyjny.
0: O Jezu, a od razu zepsujemy.
1: Skończył się program ceny paliw niżej.
0: No to wiadomo, ceny paliw wyżej.
1: No dobra, ale nie aż tak. Dzisiaj rano na dystrybutorze na mojej trasie 6,99 za litr diesla, 6,83 za litr benzyny.
0: Oj.
1: A te premium są powyżej 7.
0: Cena się nie zmieniła, tylko dla tych, którzy zawsze tankują za 50. Tankuj za 50.

0: Jaj,
1: to ja mówię już w naszym związku. 21 minut po...
0: Ja nie wiem, czy zaciąłeś się, czy co?
1: Po godzinie 6. Kiedy ty pytasz mnie, czy już, to nie jest miłe. A kiedy ja mówię już, to znaczy, że wszystko jest jak najbardziej okej.
0: Dobrze, że sobie to wyjaśniliśmy i ustawiliśmy właściwie priorytety.
1: Ty pytasz mnie, czy już, to nie jest miłe. A kiedy ja mówię już, to znaczy, że wszystko jest jak najbardziej okej.
0: Dobrze, że sobie to wyjaśniliśmy i ustawiliśmy właściwie priorytety.

0: turu, jeszcze nikomu o tej porze nie zaszkodziło.
1: Zależy.
0: 29 minut przed siódmą.
1: Zależy, jak mocne jest turu.
0: Wiesz sobie, jakie chcesz.
1: 29, to podwójne. 29 minut i godzina siódma. Kto zmierza do pracy, niech się czuje pozdrowiony. Kto wcześniej wstaje na wakacjach, niech czuje ogromne wsparcie i zrozumienie, bo przecież wstajemy tu o 6:30, by mieć jak najdłuższe wakacje.
0: Ale to prawda, jest coś fajnego w wykorzystywaniu dnia od początku do końca. Zwłaszcza jak się jest nad morzem, już jest pierwsze nad morzem zamknięte kąpielisko z powodu sinic.
1: Jednak.
0: W tym sezonie. Tak, tym razem Gdynia Śródmieście. Na ten moment sprawdziłam przed chwilą, cały czas zamknięte.
1: Lato 2026 uważamy oficjalnie za otwarte.
0: No.
1: 28 minut i siódma.

0: Nie powiedziałbym, że odpinamy wrotki, ale nigdy nie były zapięte. 20 minut i godzina 7.
1: Ja nic o tym nie wiem.
0: Moonlight and Fordo. Tak wam gramy o poranku. Przypominając, że można sobie zafundować Dolce Vita bez zwiedzania Italii.
1: Mów mi.
0: Można mieć w kraju nad Wisłą takie naprawdę włoskie życie. Eksperci mówią, że źródłem włoskiego szczęścia jest czas spędzony z przyjaciółmi i z bliskimi i takie posiadówy przy stole, takie passeggiata.
1: Bello.
0: A na plaży aperitivo. No i właśnie dlatego, żeby było tak rodzinnie, to stary, który idzie do roboty na 7, budzi wszystkich o 6:40. Czyli właśnie teraz. Buongiorno. Tutti. I jeszcze po skrzypiących schodach wejdzie, żeby cię pocałować. No, ti amo, ti amo. Reklama.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę.

0: do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

0: 9 minut i godzina 7. Słuchacze RMF Max są dobrze poinformowani. Wjeżdżamy z fleszem na pełnej, jak zawsze, o pełnej. Tak właśnie mamy, patrząc, co tam ciekawego na mundialu.
1: Norwegia gra dalej, Francja gra dalej i Meksyk gra dalej.
0: Anglia też będzie grała dalej. Dzisiaj jest mecz, co prawda, dopiero o godzinie 18.
1: To się dopiero okaże. Może Wybrzeże Kości Słoniowej, nie, Demokratyczna Republika Konga,
0: Kongo!
1: Bo to z nimi grają.
0: Kongo.
1: Może Kongo wszystkich zaskoczy i będzie grało dalej, a
0: właśnie,
1: nie Anglia.
0: No? Może Senegal bardziej kogoś zaskoczy. To będzie lepsza niespodzianka. O 22:00 Senegal gra z Belgią i pokaże, że nieprzypadkowo mówią, że Belgowie w tym roku na mundialu ojcieniutko.

0: Na środowy poranek. Bumcika, bumszom, Polki, Siakol i RMF Max.
1: Asia przypomniała, że jest środa, niektórzy złapali się za głowę. Naprawdę?
0: No, naprawdę.
1: Dzisiaj ciąg dalszy burzowych ostrzeżeń. Będzie niebezpiecznie na niebie. I nieprzyjemnie na drogach. 32 dwójka, 32 w Wielkopolsce z utrudnieniami. Będziesz na bieżąco. Słuchaj RMF Max.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
8: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: Max. Krosno 97,6 FM.
4: Jest punktualnie 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Świnoujście otwiera to poranne wydanie Flesza przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. W ogniu stanęła kamienica. Spłonęła tam znaczna część dachu. Ewakuowano ponad 70 osób.
5: Dwie osoby ewakuowaliśmy z balkonu za pomocą drabiny mechanicznej. Jedną osobę ewakuowaliśmy i przekazaliśmy ją do zespołu ratownictwa medycznego. Jednakże ta osoba nie wymagała hospitalizacji.
4: Mówił nam oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu starszy kapitan Paweł Piotr. A strażacy mają co robić także w innych rejonach Polski. W Kujawsko-Pomorskiem trwa sprzątanie po nocnych burzach i gwałtownych opadach deszczu. Tam odnotowano 136 interwencji. Najwięcej dotyczyło powiatu bydgoskiego, nakielskiego i okolicy Grudziądza. W Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali 127 razy. W Lubuskiem interwencji było ponad 70. A w mocy wciąż pozostają ostrzeżenia od IMGW. Te drugiego stopnia obowiązują w zachodniopomorskim, w Lubuskiem oraz w części Wielkopolski i Pomorza. W kolejnych regionach, m.in. na Dolnym Śląsku, Kujawach i Warmii, obowiązują alerty pierwszego stopnia. Morza powiać z prędkością do 90 km na godzinę, a na południu, wschodzie i w centrum kraju nadal obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami.
3: Słuchacie RMF Max.
4: A my właśnie otrzymaliśmy sygnał z drogi numer 32 w Wielkopolsce. To jest odcinek Wolsztyn-Grodzisk Wielkopolski. W pobliżu miejscowości Rostarzewo zderzyły się dwie osobówki. Na trasie może się korkować. Unia Europejska ma wyłożyć pieniądze na ukraińskie drony. Uruchomiła 3 miliardy 900 milionów euro na ten cel.
6: To pierwsza wypłata z części obronnej unijnej pożyczki wartej 90 miliardów euro. Jeszcze kilka tygodni temu środki te blokowały Węgry, ale nowy węgierski premier wycofał weto.
4: Tyle Katarzyna Szymańska-Borgino, a teraz mistrzowski flesz sportowy. Meksykanie mają co świętować. Kilka chwil temu ich reprezentacja popisała się na mistrzostwach, wygrywając z Ekwadorem 2-0. Meksyk zatem melduje się w 1/8 finału z mundialem. Żegna się za to Szwecja, która przegrała z Francją 0-3. Dwa gole to zasługa Kiliana Mbappé. Starcie Francji z Paragwajem w 1/8 finału w sobotę o 23:00. No a my zmieniamy dyscyplinę, bo do drugiej rundy Wimbledonu awansowała Iga Świątek. Polka pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Nie sądzę, żebym wygrała jakiś mecz trzysetowy w tym roku. Cieszę się więc, że mogłam to zrobić tutaj, mówiła Iga Świątek. Dziś kolejny dzień z bardzo wysokimi wartościami na termometrach. No, na Pomorzu Zachodnim rzeczywiście tam trochę się ochłodziło, 20 stopni, ale już 28-30 w centrum kraju, do 34 kresek na południowym wschodzie. Wiatr ma wiać głównie słabo, ale podczas burz, które będą się przetaczały przez nasz kraj, może powiać nieco silniej. W nocy ze środy na czwartek front odchodzić ma znad wschodniej Polski, poza granicę naszego kraju. Będzie gorąco.
3: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
7: Jeśli wybraliście nas w sprawie muzycznych przyjemności, o tak, to trafiliście idealnie. 7:04. Stay for the night. Tu RMF Max.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Od pierwszej do ostatniej nuty męskie granie.
2: Jakieś niezdecydowane.
1: 12 minut po godzinie. Po godzinie 7, 12 minut po godzinie 7. Wchodźcie z nami na palmę. Wchodźcie, ale naprawdę mówię wam, wchodźcie z nami na palmę, bo jest nowa zabawa z dużymi pieniędzmi, która nazywa się Casa de Palma.
3: A na jednej z tych palm upchaliśmy nawet 15 tysięcy złotych i to może być wasza kasa na wakacje.
1: Zarabiajcie kokosy w naszej nowej zabawie. 15 tysięcy złotych i teraz, jak ktoś się będzie zgłaszał, to dostanie specjalnie dodatkowo 1550 ekstra szans na to, żeby wejść do finału i zagrać o 15 tysięcy złotych.
3: Skorzystajcie koniecznie z największej szansy dzisiejszego dnia. Bardziej już wam opłacać się nie będzie. Najbardziej się opłaca w poranku.
1: Ekstra.
3: 1550 razy tyle mnożymy każde wasze zgłoszenie.
1: Wyślij max na 7327. Zarabiaj kokosy na wakacjach. Max 7327. Teraz, by wygrać 15 tysięcy złotych.

0: 19 minut po godzinie 7. Najlepszym dodatkiem hity na maksa do waszego porannego przebudzenia. Tak samo jak wszystko to, co jeszcze wczoraj wam nie smakowało. Polane ketchupem, najlepiej takim darmowym, może wejść nam na wakacjach idealnie.
1: To prawda, nie jednemu ketchup już życie uratował.
0: Tak, a w temacie ketchupu będzie potężna zmiana. Słuchajcie, co ma ketchup wspólnego z recyklingiem? Okazuje się, że naprawdę dużo.
1: Zwłaszcza jeżeli jest tych jednorazowych takich małych saszetkach, które są z plastiku, a Unia Europejska nie lubi z plastiku.
0: I nie lubi, gdy ketchup robi...
1: Dlatego powoli już od tego lata wycofywane tak. będą zgodnie z unijną dyrektywą takie jednorazowe małe właśnie keczupy.
0: Ale dzisiaj jeszcze zdążymy sobie wsiąść.
1: Dzisiaj możesz się cały w tym polać, jak chcesz.
0: Super. Bo już niedługo trudniej będzie sobie wziąć na wynos taki.
1: Ciekawe, ile takich keczupów by trzeba było, żeby cię całego polać.
0: Nie wiem, mam lodówkę. Możemy spróbować.

0: swoje
1: całą paczką
0: na spontanie.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na

0: Dzięki Macklemore, to pół do ósmej, tu RMF Max. Dzisiaj w kalendarzu zmiana kodu, lipiec z przodu.
1: I od dzisiaj, od 1 lipca, stoimy w jednej kolejce do lekarza.
0: Kto jest ostatnim, przepraszam?
1: Dobra, to długa kolejka. Nie do wszystkich lekarzy, wszystkich specjalizacji, nie na wszystkie badania, ale od dzisiaj ruszyła centralna e-rejestracja, czyli zapisy przez internet.
0: Internet.
1: Oczywiście można sobie też zadzwonić, jak ktoś woli tradycyjnie.
0: Oczywiście, wiadomo, ale jak będziesz dzwonić, to nie będziesz sobie mogła postać w tym VIP saloniku w Szpitalu Południowym w Warszawie. A tak przynajmniej sobie wirtualnie zobaczysz. Jezu.

0: Sorry, papi, jest spoko, ale 300 wygrane w porze śniadania to jest dopiero przyjemność. 21 minut przed godziną 8 macie takie rzeczy w RMF Max.
1: Tak, u nas są wszystkie najlepsze przyjemności, dlatego korzystajcie i zgłoście się do naszej fajnej zabawy, a zgłaszamy się SMS-em pod 3001, w którym wpisujemy, gdzie teraz jesteście.
0: Tak jest, niech to będzie wakacyjna stolica Polski i to nieważne, że chcielibyście teraz być w zupełnie innym miejscu w pracy, także można być w wakacyjnej stolicy Polski. Zmieniamy świat na naprawdę lepszy, fajniejszy, bardziej kolorowy, tylko nazwa miejscowości, w której spędzacie wakacyjną środę, niech poleci SMS-owo na 3001, a to będzie przepustka do gry o 300 w naszej okołomundialowej zabawie sportowej. Max. Mogę też nie rymować, jakbyście chcieli.
1: Bardzo proszę.
0: Okej, damy radę.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze, dlatego mówimy stop.
4: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
5: Wróżki i superbohaterowie, tylko 4 i 5 lipca czekają na Was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
8: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
7: Rysiu, jesteś nieoceniony.
8: No, co wypatrzyłaś?
7: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
9: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
10: I po reklamie.

0: plaży z ekipą.
1: Na formę.
2: Na zdrowie.
3: Na gorąco.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Ustka, Koło, Sopot, strefa 57. Oj, pozdrawiamy tam, jakie są wakacyjne imprezy. Matko jedyna.
1: Pozdrawiamy też tych, którzy w samochodach na deszczowej A4 albo przed bramą mechanika w Sandomierzu.
0: I niech Wrocław z Wieliczką także czują się o poranku uściskani, podobnie jak Maja. Siemano rano, cześć Majeczka.
2: Hej, hej.
0: Gdzie jesteś i gdzie za twoją sprawą mamy wakacyjną stolicę Polski?
2: U dentysty, słuchajcie.
0: Idealnie.
1: Trzymamy kciuki za sukces tej operacji, a dzisiaj na mundialu Anglia mierzy się z Kongo.
0: Kongo! Więc ty, Majeczka, będziesz miała jedyną niepowtarzalną okazję decydować, czy to, co za chwilę usłyszysz, to piłkarz, czy coś zupełnie innego. Wychodząc z szatni, masz już 300 na swoim koncie. Jak będziesz dobrze odpowiadasz, to bronisz 300, a jak się rąbniesz, no to niestety 100 poleci.
1: Z naszego stanowiska komentatorów spoglądamy w stronę szatni Demokratycznej Republiki Konga, a tam już Timothy Fayulu
0: środkiem pola, jak on pięknie zaczarował teraz w okolicach pola karnego. Fayulu, gol!
1: Timothy Fayulu, Maja, to piłkarz czy kongijskie życzenie szczęścia?
0: Tylko to się wymawia Timothy Fayulu.
1: No tak.
0: I wtedy, no.
2: Słuchajcie, myślę, że to piłkarz.
0: Dobrze!
1: 300 obronione.
0: Hakuna Matata teraz na murawę wbiega. Kinshasa to debiut na mundialu. Kinshasa, gol!
1: Kinshasa to piłkarz debiutujący, czy może stolica Konga?
2: Kongo, chyba Konga.
1: Dobrze, brawo! Obronione 300, trzecie pytanie przed tobą.
0: Bo na boisku pojawia się Sipenga. Ulubieniec także polskiej publiczności. Trzymając napisy, wielkie sztandary z napisem Sipenga.
1: Sipenga, Maja.
0: Przymierzył Sipenga.
1: Majunia, Sipenga to piłkarz, czy może kongijski tradycyjny instrument muzyczny?
0: Przez C jakby co.
2: Dobrze!
1: Rozbiłaś bank, dziewczyno!
0: Życzymy naszym kopaczom, żeby grali jak Sipenga jedna. 300 dla ciebie.

0: całe życie chciałeś być posłem, to pamiętaj, że dzisiaj posłowie nie mają wakacji.
1: Co więcej, będą 3 dni pracować.
0: O Jezu, no, matko, właśnie. Jak się narobią. Nie? Do soboty nie aż. Ulala. Ulala. Co tam na stacjach benzynowych, co tam w parlamencie i co w wielkim świecie? Odpowiedzi na te pytania we Fleszu RMF Max za 3 minuty o 8. Bądźcie, by poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wiemy, co jest ekstra.
7: Do tego się słucha.
8: Co jest hitem.
9: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
14: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
13: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
14: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
13: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
14: Paulina Sygut-Jerzyna
13: i Krzysztof Ibisz.
15: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
16: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
15: Rysiu, jesteś nieoceniony.
16: No, co wypatrzyłaś?
15: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
17: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
18: I po reklamie.

0: Krosno 97 i 6 FM.
1: Jest punktualnie 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. 24 górników ewakuowanych w kopalni Sośnica w Gliwicach, 950 metrów pod ziemią. Nad ranem doszło do wzrostu stężenia tlenku węgla.
2: Jak informuje Polska Grupa Górnicza, natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji ratowniczej. W zagrożonym rejonie były 24 osoby. Cała załoga bezpiecznie została wycofana, nikt nie został poszkodowany. Poza rejonem, w którym doszło do stężenia tlenku węgla, kopalnia pracuje normalnie.
1: Tyle od Anny Kropaczek. A teraz informacja, która zapewne interesuje wszystkich kierowców w Polsce. Dziś oficjalny koniec rządowego programu CPN. Ceny paliw niżej. Przechodzi zatem do historii. Na stacjach benzynowych drożej niż dotychczas. Za 95 płacimy średnio 6,88, a za litr diesla 6,99. No to w takim razie, co na to sami zainteresowani?
3: Muszę tak czy siak zatankować, więc jest mi wszystko jedno, w jakiej cenie.
4: Naprawdę to nie ma znaczenia, czy pani tankuje za 7 czy za 6 zł?
3: Ja nie mam wyboru, ja i tak muszę zatankować.
4: Ma to dla pana jakieś znaczenie, czy ceny paliwa są dużo droższe czy niższe, czy one są regulowane?
5: No wiadomo, że chciałoby się jak najniższych cen paliwa. Podejrzewam, że jeśli będą dużo wyższe, to się przerzucę na komunikację miejską. No,
1: zawsze jest jakaś opcja, usłyszał w stolicy Michał Radkowski. To sprawdźmy jeszcze, co na politycznym podwórku. Dziś start trzydniowego posiedzenia w Sejmie. Posłowie zajmą się projektem zakazu korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych oraz tak zwaną ustawą Lex Szarlatan, która ma zwiększyć uprawnienia rzecznika praw pacjenta w walce z pseudomedycyną. Szczyt NATO w Ankarze i stała baza wojsk USA w Polsce to tematy dzisiejszych rozmów na linii prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
1: Podkreślała wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Zostawmy już tę politykę i skupmy się na sporcie. Mistrzowski Plecz Sportowy. W 1/8 mundialu meldują się Meksyk, który ograł Ekwador 2-0, Norwegia, która wygrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1, no i Francja z bohaterem spotkania Mbappé, który strzelił 2 gole w starciu ze Szwecją, wynik 3-0. A piłkarz ma na tym mundialu już 6 bramek, zatem dogonił Messiego. Jestem przekonany, że Leo nadal będzie strzelał gole, więc nie oglądam tej klasyfikacji często. Bardziej obserwuję przeciwników, którzy potrafią grać i skupiam się na celu, czyli finale. Mówił Kylian Mbappé i na zamknięcie jeszcze tenis. Iga Świątek wywalczyła awans do drugiej rundy Wimbledonu. Starcie z Karoliną Pliszkową jutro. W drugiej rundzie zobaczymy też Kamila Majchrzaka. Są takie miejsca w kraju, gdzie już jest trochę chłodniej. Na termometrach na przykład na Pomorzu zobaczymy maksymalnie dziś 20 stopni. No ale już w centrum 30 kresek, do 34 zobaczymy na południowym wschodzie. Wiatr nie będzie za bardzo pomagał, on ma wiać się słabo. Do tego wszystkiego jeszcze ma być słonecznie, więc to słońce będzie podkręcało te i tak już bardzo wysokie wartości. Natomiast dziś może zagrzmieć, może popadać i wtedy też silniej powiać.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
7: 4,5 minuty po godzinie 8. Tu RMF Max.

0: Amo.
1: Fireball. Pitbull, w dzień pieska, bo dzisiaj jest piesek. Dzień piesek ma hał,
2: dzisiaj
1: hał,
2: jest dzień pieska.
1: Właśnie, how do you do? 10 minut po godzinie 8, chociaż bardziej come stai, signorina.
2: Tak, dobry nastrój będzie nas trzymał przez cały dzień, bo mamy polski sukces i trzeba o tym mówić głośno. Dwie pizzerie z Polski w zestawieniu 50 najlepszych pizzerii na świecie.
1: Mamma mia. W tym głosowaniu nie brał udziału Książulo, bo wiadomo, Książulo nie może teraz głosować, bo jest w lodówce, gdzie się chłodzi po pobierowie.
2: Mogło tak być. Anyway, Zielona Górka z Pabianic i Ciała Tutti z Warszawy. To właśnie te dwie pizzerie są najlepsze.
1: Super, gratuluję. Nie, to są prawie najlepsze, chciałem powiedzieć. Prawie najlepsze.
2: Prawie najlepsze.
1: Bo najlepsza na wakacjach to jest taka pizza, którą jesz, a się nie składałaś.
2: No.
1: Asia Małus, Jakubek, hej. Jest 8:11.

0: to już jest hit lata i tak będzie pewnie do końca lata. Shimza i Kasango, Fire w RMF Max.
1: Zróbcie komuś w pracy szum wakacyjnej fali. Takiej morskiej, ale do łóżka. Dobra, zróbmy także do łóżka i nie trzeba iść do nikogo do sypialni, absolutnie. Do łóżka przez głośnik ustawiony na RMF Max. Wy szumicie za pomocą Messengera, a my nagłaśniamy całą sprawę i dajemy wam specjalne wakacyjne nagrody.
0: Nagrajcie szum wakacyjnej fali, wrzućcie ją, ten szum, głosóweczką na naszego Messengera. Bądźcie pociechą i radością i ochłodą dla tych, którzy w pracy, a przy okazji wygrajcie super termos.
1: Termos, Asia, to nie jest termos.
0: Jak nie?
1: To jest butelka, w której woda jest duża i chłodna. Termos, to jest termos. Wiesz, że ja mam termosów, po co mi kolejny?
0: Ale takiej butelki jeszcze nie masz.
1: Szumcie wakacyjną falą, Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji, a na zegarach 8:20.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
15: No ale co, Barbara? Rekin!
14: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej. W Media Expert taniej masz. 9 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: Ariana Grande to pewnie znacie. Ona wystąpiła przed chwilą, ale chciałbym, żebyście poznali również Ewę, bo Ewa robi wam w pracy takie przyjemności.
1: Szumią wakacyjną falą. Miłego dnia.
0: Bardzo dziękujemy. Wuniu, kochana, witając Zbyszka.
2: Flip, flip, flip. Kokoredza i napoje chłodne.
0: Zbyszek przeniósł nas wszystkich nad Bałtyk o 8:30. Słuchacze RMF Max.
3: I do tego wesołego klubu fal szumiących dołączy teraz Ania.
0: Ania, z gąsek.
3: Trochę zdenerwowana ta fala.
0: No nie, gąska. A teraz reprezentuje nadbałtyckie chłopy. Chłopy Kamil, człowiek Bałtyk. Posłuchajcie, jak on to zrobi.
4: Uwa!
0: Dobry jest. Powiedziałam Ewa. Dobry jest. Dla każdego nasze specjalne wakacyjne butle, w których woda jest dłużej chłodna.

0: specjalną dedykacją do wszystkich naszych czworonożnych przyjaciół, którzy dzisiaj świętują, bo dzisiaj jest Dzień Psa. Pierwszy dzień lipca w kalendarzu, przypomnę.
1: To ja mam Dzień Telewizora, bo to jest sensacyjna wiadomość. Będziemy inaczej patrzeć na telewizor. Naukowcy informują, że telewizory nas obserwują, przyglądają się temu, co oglądamy, jak oglądamy, ile oglądamy. I te telewizory, co nas obserwują, one uczą inne telewizory, by były jeszcze mądrzejsze.
0: Nie.
1: Tak.
0: Ojej.
1: Tak. I od tego można mieć kwadratową głowę, jak się tego słucha, ale coraz bardziej okrągły, bo mądrzejszy telewizor. 21 minut i godzina 9.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: dalej masz. Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sygut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
10: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
9: Rysiu, jesteś nieoceniony.
10: No, co wypatrzyłaś?
9: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
11: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
12: I po reklamie.

0: Total Trips zrobił rewelacyjny numer, no. Normalnie słychać tam, no. Sportowa nuta jest, tym Hard to be Humble, 11 minut przed godziną 9, kiedy to świat dowiedział się, że RL9 pozostanie RL9 mimo zmiany klubu w Chicago Fire. Robert Lewandowski też będzie grał z 9.
1: I żaden ocean, który będzie musiał pokonać, tego nie zmieni. Robert Lewandowski z 9, a cała Ameryka, a już na pewno ten rejon Chicago, mocno przygotowuje się do powitania naszego Roberta, no, na wiadomo, ich ziemi. No. Jedna z restauracji nawet ogłosiła, że z okazji tego transferu rozdaje 100 darmowych Polish dogów.
0: Polish dog? To jest Polish taki hot dog z patykiem. Bierzesz i liżesz. Jest. Nie? Nie tak powiem.
1: Czy w środku jest polska kiełbasa, to można też ugryźć jak coś.
0: Ale dopiero później. Najpierw nazwa zobowiązuje. Hello, Polish, a potem dog.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
4: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
5: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
6: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
7: W Leroy wałkujemy temat fart. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: I po reklamie.

0: Mamy 9, więc w RMF Max Cross. No najwyższa pora szybko sprawdzić, co słychać w kraju i na Podkarpaciu. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Górny limit wydatków, jaki szpital może przeznaczyć na wynagrodzenia medyków, to jeden z tematów poruszanych podczas wczorajszego spotkania premiera Donalda Tuska z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ. Jaki miałby być ten limit na zarobki medyków?
1: To mogłoby być na przykład nie więcej niż 70% budżetu szpitala na wynagrodzenia. Dzisiaj są lecznice, w których jest to ponad 80 czy nawet ponad 90%. Ta propozycja budzi jednak obawy szefów, zwłaszcza małych lecznic, że przez ograniczenia będą mieć problem z przyciągnięciem do pracy medyków. Ten projekt ma być dalej konsultowany.
0: Tyle Michał Dobrołowicz.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Plac budowy nowej ekspresówki S19 pomiędzy Duklą a Barwinkiem stał się nielegalnym torem przeszkód. Dzieciaki i młodzież wjeżdżają tam na quadach i rowerach, kompletnie ignorując głębokie wykopy czy ciężki sprzęt. Drogowcy i policja apelują do rodziców o pilną rozmowę z podopiecznymi. Taka zabawa na terenie budowy może skończyć się tragedią. Przenosimy się do Jasła, które zwiększa wydatki na remont krytej pływalni. Miasto dołoży do inwestycji ponad 545 tysięcy złotych.
3: Dodatkowe środki pozwolą objąć modernizacją nie tylko szatnie i zaplecze sanitarne, ale też strefę wejściową, która od ponad 20 lat nie była gruntownie odnawiana. Przypomnijmy, że w ramach trwających już prac wyremontowane zostaną dwie niecki, sportowa i ta do nauki pływania. Inwestycja powinna zakończyć się we wrześniu.
0: A o szczegółach informowała Renata Pasiunt. Na koniec tego krótkiego flesza nasz cotygodniowy cykl Aktywna Mapa RMF Max. Choć wielu miłośników wodnych wypraw wybiera Mazury czy Pomorze, równie malownicze i znacznie mniej zatłoczone szlaki kajakowe czekają w północnej części województwa śląskiego. Jednym z nich jest trasa na Lizwarcie, która prowadzi przez urokliwe zakątki regionu.
4: Przepływamy przez malownicze gminy, wsie, jak również ciekawe zabytki. Do nich należy na przykład zamek w Dankowie, jak również zabytkowe młyny, czy niezwykła zabudowa krzepic, również nawiązująca do dawnych średniowiecznych czasów, jak również jedna z największych jaskiń na Jurze, Szachownica.
0: Mówił Marek Makowski, pasjonat kajakarstwa.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: Do końca dnia Podkarpacie będzie zmagać się z potężnym upałem. Na termometrach zobaczymy od 31 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 33 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku oraz 34 w Jaśle, do 35 w Rzeszowie oraz Dębice. Ciśnienie jest umiarkowane, jakość powietrza mamy dobrą, a biometr neutralny. Synoptycy IMGW ostrzegają, że nad region nadciągną po południu gwałtowne burze z gradem i silnym wiatrem, które nie odpuszczą także nocą, a jutro czeka nas drastyczne ochłodzenie poniżej 20 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
7: Właśnie mi wyskoczyła w internecie wiadomość.
8: No, no.
7: Dziecko gigant, ale cudowny słodziak. 8 miesięcy i 15 kilogramów. A jeszcze nie jadł gofru.
8: Ojej,
7: także
8: no nie jadło.
7: Korzystaj z życia, bracie. Asia Meus, Irek Jakubek.
8: Do jutra,
7: cudownej
8: pa.
7: Środy. Chile.

0: teraz wszyscy razem. I can wait na ostatnie 8 godzin pracy i to razem z nami, słuchając Lata na Maxa. Wiem, że tacy są. Dawid Miązek
1: i Karina Nicińska. Pierwszy dzień lipca. Witamy się i zostajemy z wami do godziny 13.
0: Ci, którzy będą siedzieć jeszcze i jutro w pracy, i pojutrze, też mogą na nas liczyć. A co tam?

0: Dzisiaj tak Ecstasy i ATB na spokojnie w RMF Max, ale przed telewizorem to się wczoraj działo.
1: Działo się. Po czym poznać kibica piłkarskiego w czasie mundialu w Stanach Zjednoczonych, bo ma podkrążone oczy od oglądania po nocy. Wczoraj najpierw Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią.
0: Dokładnie. Przypominamy, że pierwszy raz w historii zameldowało się Wybrzeże Kości Słoniowej w fazie pucharowej mundialu, czyli jednak da się osiągnąć coś wielkiego, nawet jeśli na początku nikt na ciebie absolutnie nie stawia i to pewnie dobra wiadomość, szczególnie dla wszystkich, którzy w styczniu wpisali sobie w postanowieniach noworocznych schudne i tak jeszcze się w tej walce nie poddali. Wybrzeże Kości Słoniowej niestety pojechało do domu, no i Haaland zrobił to absolutnie z zimną krwią, posyłając im bramkę w ostatniej minucie meczu, tak, która się tak toczyła przez te boisko, tak 3-2-1 i proszę, ale co się dziwić, skoro chłopak w takim kraju mieszka, że tam 17 stopni, to już raczej upały.
1: No a potem Francja zdemolowała Szwecję, dosłownie zdemolowała, to tam trochę trwało, zanim ich tam napoczęli, ale jak już ruszyli, jak gdybym był piłkarzem, to nieważne, czy Szwecji, czy kogokolwiek, jakiejkolwiek innej drużyny, to gdybym ja wyszedł na boisko i patrzę, tu stoi Mbappé naprzeciwko mnie, tutaj
0: stoi
1: Olise, tutaj Dembele, to bym powiedział, ja dziękuję, wychodzę, to nie ma sensu, do widzenia, pozdrawiam serdecznie.
2: Ja się

0: Jeśli marzycie o wakacyjnych przyjemnościach, to takie muzyczne mamy z EBN dla was w RMF Max. No chyba, że dzisiaj ta środa to nie wasz dzień, no to zapraszamy, zapraszamy. Chodźcie z nami pod palmy.
1: Normalnie droga pod palmy jest taka, że idziecie do biura podróży, wykupujecie sobie jakąś wycieczkę, lecicie, rozkładacie się tam z kocykiem tegoś mego, ale u nas ta droga jest zdecydowanie szybsza, bo wystarczy wysłać SMS-a i palmy przyjdą do was razem z kasą.
0: A przy okazji jest taki palmy, jak dobrze potrząśniesz, to i taki kokos może wylecieć, na przykład prosto w głowę, a dzięki temu, proszę bardzo, jak się kokos rozbije, 15 tysięcy złotych jeszcze na konto. Co ty?
1: Nawet taka kaska na wakacje na was czeka, wakacyjna zabawa Casa de Palma. I słuchajcie, co trzeba zrobić? Chwycić za telefon 7327 pod ten numer, który wstukujecie w dosłownie parę sekund, wysłać SMS-a z hasłem Max. Nic więcej nie trzeba pisać, wysyłacie za 3,69. No i jeszcze dzisiaj możecie przywitać 15 tysięcy złotych na swoim koncie.
0: Na rmfmax.pl też możecie to zrobić jednym dosłownie kliknięciem. No to co? Odpalamy przy okazji
1: rundę bonusową, bo słuchajcie, teraz będziemy mnożyć wasze szanse. Od tego jesteśmy, załatwiliśmy to u szefa. Słuchajcie, przez najbliższe 8 minut runda bonusowa i 970 razy mnożymy wszystkie zgłoszenia. I te SMS-owe, i te online.
0: Hasło Max pod 7327 albo rmfmax.pl. Ta runda bonusowa, niech ona będzie wasza.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano.
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland. I po reklamie.
10: Na rower.
11: Na koncert.
12: Na spacer.
13: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
14: Do końca dnia Podkarpacie będzie zmagać się z potężnym upałem. Na termometrach zobaczymy od 31 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 33 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku oraz 34 w Jaśle, do 35 w Rzeszowie oraz Dębice. Ciśnienie jest umiarkowane, jakość powietrza mamy dobrą, a biometr neutralny. Synoptycy IMGW ostrzegają, że nad region nadciągną po południu gwałtowne burze z gradem i silnym wiatrem, które nie odpuszczą także nocą, a jutro czeka nas drastyczne ochłodzenie poniżej 20 stopni.
6: RMF Max Krosno.

0: Miu Izalia, dopóki się nie znudzisz, śpiewają tuż przed 10 w RMF Max.
1: Zagrzmi dzisiaj, zanim jednak te upały nastąpią, no to świętokrzyskie, lubuskie, Małopolska, trzymaj ta się tam dzisiaj mocno, bo uwaga, nadchodzi jęzor chłodu.
0: No to tak jakby wam się już znudziły te upały, to proszę bardzo, nadchodzą burze. Lipiec się przedstawia.
1: Więcej o tym już za chwilę w najnowszej prognozie i w najnowszym flashu, punktualnie o 10.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Self-aware, słuchacze RMF Max, poznajcie się!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sygut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: O 10 w RMF Max Krosno kłania się Marek Makuła. Zapraszam na flash w pigułce i najświeższą prognozę pogody. Jeszcze w sierpniu polscy marynarze rozpoczną w Szwecji szkolenie na nowych okrętach podwodnych. Przypomnijmy, w ramach podpisanej ze Szwecją umowy do 2031 roku do marynarki wojennej mają trafić 3 nowoczesne jednostki. Co zyskujemy?
2: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku.
3: To jest prawie niewidzialny okręt. Można porównać go do F-ów 35 w powietrzu.
2: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W przyszłym roku szwedzka marynarka użyczy Polsce zmodernizowany okręt A-17, na którym będą szkolić się polskie załogi.
1: Tłumaczył Stanisław Pawłowski.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Kim byli Głuchoniemcy i czy masz ich geny? Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego szukają korzeni mieszkańców Podkarpacia i ruszają z darmową akcją wysyłkową testów DNA. Projekt skierowany jest do pełnoletnich mężczyzn, których rodziny od pokoleń żyją m.in. w okolicach Krosna, Haczowa czy Krościenka Wyżnego. Wystarczy zgłosić się przez internet. Przy okazji dowiecie się co nieco o swoich przodkach. Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Psa, co stanowi dobrą okazję do refleksji nad odpowiedzialną adopcją czworonoga. Przygarnięcie pupila to decyzja na całe życie, ponieważ zwierzę nie jest zabawką. Niestety to właśnie w okresie wakacyjnym najczęściej dochodzi do bolesnych porzuceń z powodu wyjazdów urlopowych.
4: Początek wakacji to jest wzmożone porzucanie psów przez właścicieli, którzy chcą wyjechać z rodziną na wakacje, a nie bardzo mają komu przekazać swojego czworonoga, w związku z tym pozbywają się.
1: Mówił Grzegorz Brozdowski, zastępca dyrektora Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechanowie. Zmieniamy temat. Pechowy powrót krośnieńskich strażaków z akcji. Wczoraj po południu w Krościenku Wyżnym w ich wóz bojowy wjechał dostawczy Mercedes. Kierowca ciężarówki zjechał na przeciwny pas i uderzył w autogaśnicze, roztrzaskując lusterka. Sprawca kolizji został niegroźnie ranny i na miejscu zajęli się nim medycy. I to by było na tyle w RMF Max. To był krośnieński flash w pigułce, a teraz pogoda.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: Przed nami wyjątkowo upalny, ale i burzowy dzień na Podkarpaciu. Najwyższe temperatury odnotujemy w Rzeszowie około 35 stopni oraz w Jaśle około 34. W samym Krośnie, Sanoku i Brzozowie upał sięgnie 33 kresek, a w rejonach górskich, m.in. w okolicach Leska czy Ustrzyk, zobaczymy 31. Od południa zacznie obowiązywać alerty drugiego stopnia przed burzami, ale w Krośnie i najbliższych okolicach spodziewamy się ich dopiero późnym wieczorem albo wczesną nocą. Jutro natomiast nadejdzie wyczekiwane ochłodzenie poniżej 20 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
7: Tyryryry, tak to sobie leci czas w robocie.
8: Jezus Maria, dramat. Karina, z kuchni wracam.
7: Co się stało?
8: Kawy nie ma.
7: Jak to nie ma kawy?
8: Ziarna się skończyły, nie ma, wziąłem ostatnią, koniec. Nie mamy
7: robimy
8: do końca dnia kawy, nie ma. Dajcie jakieś wyrazy wsparcia, bo słuchajcie, nie wiem.
7: Różaniec i modlitwa, mam też mile widziane.
8: Do 13 z wami, Karina Nicińska.
7: Dawid Wiązek.
8: Lato na maksa.

0: czy w biurku, czy w altance. Welcome to Saint-Tropez w RMF Max.
1: W temacie kawy, słuchajcie, jesteśmy uratowani. Dobre wiadomości, jeszcze jedna paczka się znalazła.
0: Ale ja sobie tak wyobrażam, jak dzisiaj nasi słuchacze mówią: uhu, wygrałem 15 tysięcy złotych w RMF Max. I niech to się dzisiaj wydarzy.
1: To są drugie dobre wiadomości, że przecież u nas jest 15 tysięcy złotych do wzięcia i podejrzewam, że jak zgarniecie takie 15 tysięcy, to możecie mieć podobnie uśmiechniętą minę, jak ja, jak zobaczyłem na dnie szafy tę ostatnią paczkę z kawą. 15 koła.
0: Wysyłamy hasło Max pod 7327 za 3,69 albo szybciutko zgłoszenie na rmfmax.pl. Klik, no i już jesteście w grze o 15 tysięcy złotych.
1: Zróbcie miejsce na koncie dla tej kasy, ale nie na długo, bo przecież zaraz ją wydacie na wakacje życia albo na przykład na długo odkładany remont albo na jeszcze coś innego, co wam chodzi po głowie.
0: Hasło Max pod 7327 albo
1: rmfmax.pl.

0: No i teraz, jak już tak parę stopni w dół, to lato naprawdę powinno dać się lubić. Lubię cię jak lato, modelki włodarskiej w RMF Max.
1: Trochę wytchnienia, lubię cię jak lato, jakie ładne zdanie, więc my w RMF Max lubimy was jak lato, jak jesień, jak zimę i nawet jak wiosnę, jak wszystkie pory roku, bo uwaga, mamy dla
0: nie,
1: was.
0: Jak jesień, to nie, nie, my was lubimy.
1: Do strefy 57 na najbliższy weekend. White, 2-1-1-5 między innymi na scenie, ale nie tylko.
0: Young Multi, Chiva, Samsone, Malik Montana, Kizo, no i wy to akurat nie na scenie, ale pod sceną jak najbardziej się możecie znaleźć z kimś, kogo lubicie, bo mamy podwójne zaproszenia na najbliższą sobotę do strefy 57 dla
1: was. A pod sceną można usłyszeć różne rzeczy. Czekamy, uwaga, na wasze propozycje największego kłamstwa, jakie jesteście w stanie usłyszeć w trakcie koncertu.
0: Czyli na przykład co?
1: No, zaraz się zacznie. To taki chyba klasyk.
0: Albo nie, to nie playback, to tylko taka płytka pomocnicza.
1: Czekamy na wasze, dawajcie znaki pod 3001 Messenger, głosówki do RMF Max, również do waszej dyspozycji.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo
2: w
1: Media Expert
2: taniej masz. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: Co tego się słucha?
5: Co jest hitem?
6: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Summer. Summertime!
11: Ta playlista to jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej masz.
1: I po reklamie.
5: Jak najlepsze wspomnienia.
6: Jak buszowanie po lesie.
7: Jak spotkanie.

0: Cześć FM.
1: Przed nami wyjątkowo upalny, ale i burzowy dzień na Podkarpaciu. Najwyższe temperatury odnotujemy w Rzeszowie około 35 stopni oraz w Jaśle około 34. W samym Krośnie, Sanoku i Brzozowie upał sięgnie 33 kresek, a w rejonach górskich, między innymi w okolicach Leska czy Ustrzyk, zobaczymy 31. Od południa zacznie obowiązywać alerty drugiego stopnia przed burzami, ale w Krośnie i najbliższych okolicach spodziewamy się ich dopiero późnym wieczorem albo wczesną nocą. Jutro natomiast nadejdzie wyczekiwane ochłodzenie poniżej 20 stopni.
2: RMF Max.
0: RMF Max Krosno.

0: I przy takich hitach na maksa wszystkie wakacyjne wspomnienia zaczynają mieć nawet trochę rumieńców. Lost Frequencies w RMF Max. A tymczasem, no zobacz, no patrz jak patrzy tymi wielkimi ślepami. Taki nosek ma mokry, a jak się ślini, hurany!
1: Dzisiaj pierwszy dzień lipca i słuchajcie, nie tylko witamy nowy miesiąc, ale jest święto tych wszystkich, którzy uwielbiają czochrać, wychodzić na spacer ze swoim czworonogiem, bo dzisiaj jest dzień psa, dzień pieska. Dzisiaj jakieś lody psie może, albo torcik psi powinno się...
0: Albo chociaż miskę z wodą przy tej temperaturze, koniecznie pamiętajcie.
1: A to obowiązkowo.
0: No i koniecznie o tym, że psiaki ze schroniska czekają również na to, żeby znaleźć jakiś nowy dom, kto wie, może właśnie na wakacje u was.
1: A taki łobuz kocha najbardziej.
0: O, wiadomo.
1: Na naszym Facebooku znajdziecie taki post, w komentarze możecie wrzucać zdjęcia swoich ukochanych czworonogów.
0: I czekamy jak macie też jakąś... na wasze historie.
1: No właśnie, jakąś śmieszną historię związaną ze swoim pieskiem, to też możecie się nią pochwalić. Ja na przykład mam kolegę, który ma psa, który ten pies...
0: Dobrze się zaczyna.
1: ...przynosi mu z lodówki zimne napoje, bo ma na takiej dolnej półce.
0: Co ty gadasz?
1: A mówi, że jeszcze musi go nauczyć przelewać.
0: No to przy mistrzostwach świata myślę, że się przyda, jak znalazł mnie z kolei na początku tego tygodnia. Strasznie wzruszyła historia ze Skierniewic, gdzie postawiono pomnik pewnego psiaka, który przez ostatnie 10 lat przychodził codziennie na ten jeden przystanek w Skierniewicach, czekając na swojego pana, aż wyjdzie z pracy, mimo że pana już nie ma.
1: Ojej, smuteczek, no.
0: No i zobacz, jak to się nie idzie wzruszyć.
1: Wasze historie z psiakami w komentarzach na Facebooku RMF Max. Zdjęcia też wrzucajcie, czekamy.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Biedronka. Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
1: O, adres taki egzotyczny.
2: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
1: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
0: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.

0: złotych. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
2: Jak długi dzień pełen słońca.
3: Jak gofry z bitą śmietaną.
2: Jak

0: i 6 FM.
1: Wybiła 11, więc w RMF Max Krosno pora szybko sprawdzić, co słychać w kraju i na Podkarpaciu. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie Patryka M., pseudonim Wielki Bu. Pseudokibic i freakfighter z bogatą przeszłością kryminalną ma odpowiedzieć za 6 zarzutów. Wśród nich udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej na szeroką skalę narkotykami. Po zatrzymaniu w zeszłym roku w Niemczech wciąż przebywa w areszcie. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę klientów klubu Go Go w Łodzi. Pokrzywdzeni tracili od kilkuset do nawet 70 tysięcy złotych.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Krosno i okolice zyskają nowoczesną sieć energetyczną, która zabezpieczy dostawy prądu dla nowej strefy inwestycyjnej i mieszkańców. Spółka wybuduje ponad 9 km linii wysokiego napięcia między Krosnem a Iskrzynią. Prace obejmą też gminy Krościenko-Wyżne, Korczyna i Wojaszówka. Co ważne, kluczowe inwestycje w całości sfinansuje PGE z funduszy KPO. A teraz wracamy do naszego cyklu Aktywna mapa RMF Max. Sądecczyzna i Beskid Niski to idealne miejsca, gdzie każdy miłośnik dwóch kółek znajdzie coś dla siebie. Region oferuje malownicze trasy Velodunajec i Poprad, ale nie zabraknie też propozycji na górskie wymagające szlaki MTB.
2: Doliną Składzistego, wyjechać sobie na Boską Halę, bardzo fajna trasa, asfaltowo-siutrowa. Trzeba troszkę tam siły użyć się przez jakieś 9,5 km. Jeżeli ma być docelowym Łaboska Hala, to tam smaczne jedzenie, odpoczywamy sobie. Najdalszą taką trasą to pewna byłaby grzbietowym, czerwonym szlakiem na Jaworzynę Krynicką, ewentualnie z wariantem na placówkę nad Wierchomlą. I z powrotem znowu na Łaboską Halę, no ale to już jest w granicach 15 km, bardziej taka wymagająca wycieczka byłaby do zrobienia w jednym dniu.
1: Mówił Marek Buda z Komisji Rowerowej Oddziału PTTK Beskid w Nowym Sączu. Ten krótki flash kończymy informacją o tym, że nocnej prohibicji w Krośnie nie będzie. Radni po raz kolejny odrzucili projekt zakazu sprzedaży alkoholu po godzinie 22. Ostatecznie uchwała przepadła jednym głosem.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: Synoptycy wydali najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia przed upałami dla Podkarpacia. W Krośnie, Sanoku oraz Brzozowie temperatura poszubuje dziś do 33 stopni w cieniu. W Jaśle do 34, a w Rzeszowie i Dębicy będzie aż 35 kresek. Chłodniej tylko w Bieszczadach, około 31 stopni. Sytuacja zmieni się po południu, kiedy od zachodu wejdą nawałnice z gradem i niszczącym wiatrem do nawet 115 km na godzinę. Choć akurat w Krośnie spodziewamy się ulew najwcześniej w późnych godzinach wieczornych lub wczesną nocą.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
5: No i zobacz, nim to się człowiek obejrzy i połowa roboty za nami.
6: Niestety z wakacjami jest podobnie. Lecimy, lato na maksa, Karina Nicińska.
5: Dawid Miązek razem z wami.

0: słyszysz?
1: No.
0: Cicho, bo jeszcze się przestraszy.
1: Uważaj, uważaj, nie podchodź tam za blisko.
2: Weź jej coś rzuć tam.
1: Nie zachodź od tyłu, nie zachodź, bo się spłoszy.
2: O, o, dobra, podchodzi. No. Podchodzi.
1: A, będzie mi jadła z ręki. Patrz, patrz, pana nią.
2: O. No i mamy ją, dobra. Drodzy państwo. Runda bonusowa w RMF Max jest nasza.
1: Sama przyszła i teraz czeka na wasz ruch. A wasz ruch powinien być taki, że sięgacie do kieszeni, do marynarki, do torebki, czy gdziekolwiek indziej macie smartfona. I z tego smartfona wysyłacie nam SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69.
2: Albo zgłoszenie na rmfmax.pl. No to jak się będzie wabiła, jak ją nazwiemy?
1: Rundziątko to trochę nie, bo to duża jest. Jednak runda jest takie, rundzisko nawet bym powiedział, nie?
2: 1200 razy mnożymy waszą szansę na zgarnięcie, wiecie ilu? 15 tysięcy złotych dzisiaj w RMF Max, więc szybciutko, rmfmax.pl.
1: Albo hasło Max pod 7327, 15 tysięcy złotych na wasze wymarzone wakacje, albo na co chcecie.
2: Zobaczę, jak grzeczno. RMF
3: Max. Reklama.
4: Ta, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
5: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
6: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: tanecznie się nie da. Junior Caldera, Sofia Ellis Bextor, Can't Find This Feeling w RMF Max. Poprosiliśmy was o głosóweczki i SMS-y. Największe kłamstwo, jakie można usłyszeć na festiwalu. Głosóweczka od Patryka wjeżdża, proszę bardzo.
1: W każdym mieście każdy raper powie: jesteście moim ulubionym miastem.
2: No pewnie, ale Patryk jest już z nami na linii. Cześć!
3: A witam serdecznie.
2: To uwaga, stoisz przed szansą zgarnięcia dwóch biletów do strefy 57 w Przytkowicach. Czy jesteś gotowy na pytania?
3: Może być ciężko, ale spróbuj.
2: Pytanie numer 1. Jak ma na imię Malik Montana? Odpowiedź A. Malik, czy odpowiedź B. Mona? Bo oczywiście, że Mona. Usłyszałam, że Mona. Brawo. Dawid też słyszał, brawo, że Mona, prawda? Dokładnie. Słuchaj, pierwszy bilet już do strefy 57 na najbliższą sobotę, między innymi na Malika Montana.
0: Jak Mona Lisa, masz? Mają nawet podobny uśmiech.
2: No oczywiście, że tak. Natomiast jeszcze masz pytanie numer 2, czyli szansa na zgarnięcie drugiego biletu. Ready?
3: Jak najbardziej.
2: Jak ma na imię White 2115?
0: No trudne się wylosowało.
2: Odpowiedź A. Tadeusz, czy odpowiedź B? Sebastian.
3: Sebastian?
2: No oczywiście, no, że Sebastian. Seba. No pewnie, że
0: tak. Ale Tadeusz mu też pasuje,
2: no
0: nie?
2: też. Może na drugie ma. Słuchaj, z Sebą również będziesz mógł zbić pionę nie tylko z Moną, czyli z Malikiem Montaną w najbliższą sobotę. Jeden i drugi bilecik ewidentnie, proszę bardzo, na legalu prawidłowo wygrany. Gratulujemy.
0: Kogo zabierasz?
3: Dziękuję. White'a, jak najbardziej.
2: White'a za 2115 zabierasz ze sobą, ale on już będzie.
3: No to swoją partnerkę.
2: No pewnie, że partnerkę. Mamy nadzieję również, że zasłuży do tego czasu.
0: Uroczej zabawy.
2: Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
3: Dzięki.

0: Kiedyś Sweet Home Alabama, dzisiaj Alabama 10 w RMF Max.
1: Słuchajcie, jeżeli wam się wydaje, że macie problemy w życiu, nie
0: macie. Wy to problemów nie macie.
2: Żadnych problemów, absolutnie. Ania Lewandowska, o to.
0: Tato ma problemy.
2: Zaraz o nich powiemy, tymczasem pogoda za chwilę w RMF Max.
3: RMF Max. Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku czekają na Państwa goście specjalni. Pieniądze.
4: No bez przesady z tym czekaniem.
5: Na co dzień specjalizujemy się raczej w znikaniu.
3: Krąży o Was plotka, że gdy jesteście naprawdę potrzebne, to nie sposób Was znaleźć.
5: A to niby kiedy nas nie było?
3: Zepsute auto tuż przed wyjazdem do Chorwacji?
5: No cóż, musiałyśmy wcześniej wyjść z kąta.
3: A pilny remont kuchni z zeszłego lata?
5: Byłyśmy na ważnym spotkaniu z zachciankami.
6: Nie mogło nas tam nie być.
3: A wiecie, że mBank przygotował dla Was poduszkę finansową w ramach Zdrowych Finansów, żebyście mogły na niej czekać na niespodziewane wydatki.
5: Poduszka brzmi wygodnie.
6: A co z kołdrą?
5: Bo mi bardzo marzną stopy.
3: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą Wam zbudować poduszkę finansową i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie pieniądze.
7: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
3: Ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.
18: Synoptycy wydali najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia przed upałami dla Podkarpacia. W Krośnie, Sanoku oraz Brzozowie temperatura poszybuje dziś do 33 stopni w cieniu. W Jaśle do 34, a w Rzeszowie i Dębicy będzie aż 35 kresek. Chłodniej tylko w Bieszczadach, około 31 stopni. Sytuacja zmieni się po południu, kiedy od zachodu wejdą nawałnice z gradem i niszczącym wiatrem do nawet 115 km na godzinę. Choć akurat w Krośnie spodziewamy się ulew najwcześniej w późnych godzinach wieczornych lub wczesną nocą.
3: RMF Max.
19: RMF Max Krosno.

0: Takie pytanie. Wiadomo, kochasz Sobel Francis i Deems w RMF Max i a propos kochania...
1: No właśnie, Ania Lewandowska kocha Roberta całym sercem, ale to nie znaczy, że wspiera go w każdej decyzji, bo wrzuciła wpis na swoje social media, w której, słuchajcie, ona jest zdecydowanie na nie z tym Chicago Fire, z tymi przenosinami. Tak!
0: A dlaczego?
1: No nie, no, ona napisała, że mogłaby napisać, że wszystko jest idealnie, ale nie jest. Ona się boi, ona nie chce zaczynać wszystkiego od nowa i napisała jeszcze, że życie u boku sportowca, gdzie trzeba tyle kompromisów, to naprawdę jest trudne. Wydaje się, że łatwe.
0: No czyli te 20 milionów rocznie może osłodzić życie, ale no nie oszukujmy się, bez przesady.
1: Bez przesady, oczywiście, że tak. Słuchajcie, ona tutaj się naprawdę rozpisała na kilkanaście akapitów, a wystarczyło jedno zdanie napisać.
0: Albo zdjęcie wrzucić.
1: Tęsknię za tobą, Alvaro od Bachaty.
0: Tęsknię za tobą, Mauricio.
1: Albo Enrique też tęsknię.
0: I Lucia. Lucia za tobą też.
1: Lucia?

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
9: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
8: Rysiu, jesteś nieoceniony.
9: No, co wypatrzyłaś?
8: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
10: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.
18: Jak pełna odkrętka.
19: Jak długi dzień pełen słońca.
20: Jak wypad na festiwal.

0: i 6 FM.
1: W samym południe w RMF Max sprawdzamy, co słychać w Krośnie i na Podkarpaciu. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam na szybki flash. Ruszyły przesłuchania świadków w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w szpitalu południowym w Warszawie. To pokłosie zeznań sygnalista Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora placówki. Kogo przesłuchują śledczy?
2: Na pierwszy ogień idą przedstawiciele personelu szpitala. Jak usłyszałem, chodzi o zweryfikowanie informacji, które po pierwsze stały się podstawą zawiadomienia dyrekcji szpitala, a po drugie chodzi o te przekazane przez Emila Jędrzejewskiego. Prokuratura nie chce ujawniać, kto konkretnie został wezwany. Wiadomo natomiast, że mowa o personelu medycznym, ale także administracyjnym. Dotychczasowa lista kilkudziesięciu świadków po zeznaniach sygnalisty wydłużyła się. To będą czasochłonne przesłuchania, usłyszałem od jednego z prokuratorów.
1: To był Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Z okazji Dnia Psa mówimy dziś o tym, że adopcja ze schroniska wymaga głębokiego przemyślenia. Pies to żywa istota, a nie rzecz, którą można wyrzucić, gdy pojawią się pierwsze trudności lub plany urlopowe.
3: W tej chwili jeszcze obserwujemy taką tendencję, że część osób pozbywa się psów starszych, które chorują, bo koszty leczenia są dosyć duże. W związku z tym łatwiej się pozbyć swojego przyjaciela czworonoga niż wydawać pieniążki na leczenie.
1: Mówił Grzegorz Brozdowski, zastępca dyrektora Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechanowie. Zmieniamy temat. Przed nami 38. edycja Country and Rock Festival. Przez dwa dni amfiteatr w Lesku wypełni się muzyką i festiwalową atmosferą. Renata Pasiut.
4: W piątek zagrają m.in. MP50 z Rzeszowa oraz Mad Dog Wally z Warszawy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Łzy, który w tym roku świętuje 30-lecie działalności. Sobotni program to występy zespołów Koda i Yellow Horse, a na finał koncert grupy Latające Talerze z Krakowa. Organizatorzy zapowiadają też dodatkowe atrakcje, m.in. pokazy akrobacji motocyklowych i wspólną zabawę pod bieszczadzkim niebem.
1: Dodajmy jeszcze, że wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: W Krośnie chmury na razie wygrywają walkę ze słońcem, ale na termometrach wciąż sporo, bo od 31 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych przez 33 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 34 w Jaśle do nawet 35 w Rzeszowie oraz Dębice. Na szczęście wyczekiwane ochłodzenie i to nawet poniżej 20 stopni nadejdzie już jutro. W zamian za niższe temperatury musimy jednak liczyć się z burzami, które już po południu mogą przetoczyć się przez cały region. W Krośnie ulew spodziewamy się we wczesnych godzinach nocnych, ale na południu regionu pojawią się nieco wcześniej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
7: No i co? Słyszałeś?
8: Nie no, dobrze chłopaki robią, dobry przekaz leci.
7: Karin Cińska.
8: Dawid Miązek.
7: Od nas też, to Lato na Maksa.
8: Do 13.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's not fair.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ale zagrali męskie granie orkiestra w RMF Max.
2: A jeżeli teraz, wam przychodzą do głowy dzikie myśli o tej porze w pracy, na przykład dosypać sól do cukru albo
1: ustawić screen poczty na
2: albo
1: pulpit,
2: wyjąć koledze baterię z myszki, no to teraz jeszcze bardziej będzie dziko. White Fox w RMF Max.

0: nie da się go nie lubić. Ed Sheeran w RMF Max.
1: Ismael Saibari, gwiazda reprezentacji Maroka, który ciągnie swoją drużynę już do 1/8 finału póki co.
0: Gratulujemy.
1: Podpisuje kontrakt z Bayernem Monachium. Będzie zarabiał bajeczne 11 milionów euro rocznie. Co jest o tyle ciekawe.
0: Przeliczyłeś? Ile to wychodzi na dniówkę?
1: Nie chcę przeliczać, ale pewnie dużo. Natomiast to jest o tyle ciekawe, że jak grał w Holandii, to podobno rzuciła go dziewczyna. A dlaczego? Dlatego, że uważała, że za mało zarabia.
0: No to kto wie, może się jeszcze będzie chciała na kawę umówić, albo wiesz te rzeczy tam
1: teraz
0: odebrać.
1: Teraz piszę, wiesz, na WhatsAppie. Słuchaj, głupia sprawa wyszła, no.
0: Ale słuchajcie, to jest bardzo ważna informacja. Nawet on
1: nie będzie zarabiać 15 tysięcy złotych w 2 minuty, a wy możecie. I to dzisiaj.
0: Wystarczy wejść do gry w Casa de Palma w RMF Max i uwaga, chwila skupienia. Teraz to jest wasz moment na chwycenie telefonu i wysłanie SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 369.
1: A można też wejść na naszą stronę i dosłownie parę kliknięć i jesteście w grze. rmfmax.pl, tam też można dołączyć do zabawy Casa de Palma.
0: 15 tysięcy złotych czeka, więc wy nie czekajcie. Szybciutko. Hasło Max pod 7327 albo
1: rmfmax.pl.

0: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
6: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
5: Rysiu, jesteś nieoceniony.
6: No, co wypatrzyłaś?
5: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
7: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
9: masz. I po reklamie.
10: Jak najlepsze wspomnienia.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan. Myślę, że tak psa też śmiało można ponazywać po tych ksywach. Ty masz w RMF Max. No mamy was, najlepszych słuchaczy, którzy mają no właśnie swoje pupile, prawda?
1: Poprosiliśmy was z okazji Dnia Psa o podesłanie zdjęć w komentarzach na Facebooku do naszego posta swoich piesków. No po prostu galeria słodziactwa.
0: Jeżeli ktoś ma ciężki dzień, polecamy. Wejdźcie w komentarze na Facebooku RMF Max, od razu stanie się lepszy.
1: Anetka na przykład tutaj podesłała swojego, to chyba jest buldog francuski, ja się tak nie znam, Fido. Zazwyczaj nazywany Fidek, Fiduś i przestań chrapać.
0: Zero zdziwienia. I a propos snu, słuchajcie, sprawdziłam to z naukowcami, że psiarze bez problemu rozpoznają dźwięki, ale uwaga, psiarze również rzadko korzystają z opcji drzemki, znacznie częściej niż inni stają się rannymi ptaszkami ze względu na fizjologię swojego pupila.
1: A, czyli jak się spóźniasz do pracy, to adoptuj sobie psa i wtedy dalej się będziesz spóźniać do pracy, ale przynajmniej będziesz wstawać na czas.
0: A w sam raz na spacerek z psiakiem.
1: The Colors i Italo Disco w RMF Max.

Rośnie, chmury na razie wygrywają walkę ze słońcem, ale na termometrach wciąż sporo, bo od 31 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 33 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 34 w Jaśle, do nawet 35 w Rzeszowie oraz Dębice. Na szczęście wyczekiwane ochłodzenie i to nawet poniżej 20 stopni nadejdzie już jutro. W zamian za niższe temperatury musimy jednak liczyć się z burzami, które już po południu mogą przetoczyć się przez cały region. W Krośnie ulew spodziewamy się we wczesnych godzinach nocnych, ale na południu regionu pojawią się nieco wcześniej.

0: Follow Rivers. Po naszemu rzeki przepłynąłem, góry pokonałem. Czy jakoś
1: ale
0: tak.
1: Się człowiek rozmarzył przy takich dźwiękach. Dawid, wiesz, gdzie jutro będę o tej porze?
0: W pracy.
1: Na plaży. Na plaży, więc drodzy, którzy nas słuchają już na północy, róbcie mi miejsce, dojeżdżam.
0: A ja w czwartek do was oczywiście wracam. Po 9:00 jestem z wami w pracy, także dzięki za dzisiaj i do jutra, a za chwilę Ania z Fiołasem.
1: Oczywiście po 13:00 w I Wszystko Gra w RMF Max na lato. Trzymajcie się. Buziaki, pa, pa.
2: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
5: Wolę życie w biegu i w obiegu.
6: Pieniądz musi krążyć.
7: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
0: I po reklamie.
16: Jak długi dzień pełen słońca.
17: Jak impreza na plaży.
18: Jak noc w namiocie.
19: Tak brzmi lato. Na maksa.
20: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
21: Na zegarach 13, wysłuchacie RMF Max Krosno. Pora na flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Nawet 20 stopni. Taka jest dzisiaj różnica między najcieplejszym i najzimniejszym miejscem w Polsce. Synoptycy MGW wydali też kolejne ostrzeżenia.
22: Gdyby narysować linię od Legnicy przez Wrocław, Łódź, aż po Łomżę i Augustów, to obszar powyżej tej linii ma temperaturę poniżej 20 stopni. To, co poniżej tej linii, to już rejony z upałami. I jeszcze ważny alert. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Do 30 stopni będzie dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Mamy też alerty burzowe dla wschodniej, centralnej i południowej części kraju.
21: Pogodowe mapy przejrzał Michał Radkowski.
15: To jest RMF Max Krosno.
21: Wyjątkowa postawa uczennicy z Jedlicza doceniona przez ratowników. Wiktoria Kubiak była jedną z pierwszych osób na miejscu dramatycznego wypadku w Świeżowej Polskiej, gdzie osobówka zderzyła się z hulajnogą elektryczną. Nastolatka zachowała zimną krew i profesjonalnie udzieliła pierwszej pomocy dwójce ciężko rannych dzieci. Podczas zakończenia roku szkolnego dyrekcja krośnińskiego pogotowia osobiście podziękowała jej za odwagę. Tymczasem w gminie Jedlicze ruszyły dwa samoobsługowe hydromaty, z których mieszkańcy mogą pobierać miejską wodę. Urządzenia stanęły w Jedliczu przy Gosirze oraz w Dobieszynie za Domem Ludowym. Żeby zatankować wodę do beczkowozu lub mniejszego pojemnika, trzeba najpierw odebrać darmową kartę zbliżeniową w siedzibie spółki, a na miejscu zapłacić bilonem. Litr wody kosztuje 2 grosze, a minimalny pobór to 10 litrów. A teraz w ramach naszego cyklu Aktywna Mapa RMF Max przenosimy się na Śląsk. Choć to województwo najczęściej kojarzy się z przemysłem i górskimi szlakami, jego północna część skrywa także jedne z najciekawszych tras kajakowych w Polsce, a największą popularnością cieszy się ta na Lizbarcie.
23: Nazywam ją rzeką Kryształ z racji tego, że jest po pierwsze przepiękna, po drugie woda jest bardzo czysta. To rzeka spławna od miejscowości Danków gminy Lipie poprzez zawady gminy Popów i Wąsusz Górny. Cały odcinek ma około 31 kilometrów.
21: Mówiła Reko Ciepa, organizator spływów kajakowych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
21: Do końca dnia nad Podkarpaciem panować będzie tropikalny upał, a powietrze w Rzeszowie rozgrzeje się do 35 stopni. W Jaśle zobaczymy 34 kreski, natomiast w Krośnie, Brzozowi i Sanoku 33. Pogoda jednak szybko zaczyna się zmieniać, co widać już teraz za oknami. Po południu spodziewamy się burz, które najpierw pojawią się na południu regionu w okolicach Ustrzyk Dolnych i Leska, a w rejonie Krosna zawitają późnym wieczorem lub wczesną nocą. Co więcej, przez cały kolejny tydzień spodziewamy się niższych temperatur w granicach 20 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
3: Bo, ale zimno dzisiaj. Jeśli ktoś nad Morzem Polskim na urlopie, to dzisiaj ma klasyczną polską pogodę, no.
18: Można chodzić między kroplami. W rytmie hitów RMF Max. Andy Dust na start. Anka Fiałas z wami. RMF
3: Max. Minęła 13, a za momencik także Another w głośnikach. The most-

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Na działeczce jeszcze przed chwilą z Fukajem i Liwką w ramach projektu Enklawa byliśmy.
1: A dzisiaj mamy Dzień Psa.
0: Mamy. I teraz szukaj, szukaj, gdzie jest telefon. Trzeba znaleźć szybko telefon.
1: Macie nosa? No to pod drzewko zapraszamy. Nasze palmowe, bo jeśli potrząśniecie w zabawie Casa de Palma odpowiednią palmą, to spaść może wam kokos z 15 000 złotych. I to dzisiaj.
0: Jeśli teraz nie wejdziecie do gry, to wasz pies na pewno powie wam, gdzie ty miałeś nosa, bo teraz mnożymy każde wasze zgłoszenie 999 razy.
1: SMS o treści max za 3,69 wystarczy posłać na 7327. Patrząc na pogodę, może szybko bilet trzeba przebukować. 15 000 powinno wystarczyć teraz każdy max razy 999.
0: Albo na super sesję z solarium, bo jednak nie wiadomo, jak będzie, prawda? A z wakacji trzeba wrócić opalonym. 7327 SMS o treści max. Tylko przez najbliższe 10 minut mnożymy każde wasze zgłoszenie.
2: Max. Reklama.
3: Tak, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
4: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
5: Casa de Palma. Wygraj 15 000 złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano.
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
12: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
11: Rysiu, jesteś nieoceniony.
12: No, co wypatrzyłaś?
11: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
13: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
16: masz. I po reklamie.
17: Na słowo.
18: Na metę.
19: Kamperem.
20: Bez granic.
21: Na lody.
22: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

0: z nimi w trasę to sama przyjemność. Kygo i Khalid w RMF Max z hitem Save My Love. Tymczasem kierowcy mają dość ekranów w nowych autach. Niby nowe to fajne, a okazuje się, że nie bardzo, bowiem nadmiar ekranów dotykowych frustruje kierowców.
1: No nie po to zdejmowane były z ulic te diodowe reklamy, żeby teraz w samochodzie ci świecił prosto w twarz, prawda?
0: Wszędzie musisz klikać, a jednak wajcha to wajcha, cynkwajs to cynkwajs, pokrętło
1: to pokrętło. Zawsze się można pobawić trochę.
0: I tyle tych ekranów, że aż człowiek telefonu nie może normalnie przeglądać, jak prowadzi.
1: No, idąc tym tropem, w końcu od czego jest czerwone światło? To jest informacja o tym, że masz wiadomość, czas odczytać.
0: Żeby tylko. Wiktor Waligura, 4 pory roku. To w sumie mamy dziś w pogodzie.

0: hit dla tych, którzy nie mogą się doczekać, aż będą mogli zrealizować swój wniosek urlopowy. Can't wait! Bob Sinclair i Keisha w RMF Max.
1: Gorzej jak dni urlopowych już brakuje.
0: A, no właśnie. I wtedy kusi, żeby wziąć L4 w czasie wakacji. My już mamy ranking nadużyć Polaków. Na co najczęściej to L4 idzie tak naprawdę?
1: A może złapaliśmy was jeszcze przed urlopem, na który dni urlopowych brakuje? No to zostańcie za moment szczegóły w RMF Max. To nie będzie poradnik, jak nie wpaść. Żeby było jasne, najpierw prognoza.
2: Do końca dnia nad Podkarpaciem panować będzie tropikalny upał, a powietrze w Rzeszowie rozgrzeje się do 35 stopni. W Jaśle zobaczymy 34 kreski, natomiast w Krośnie, Brzozowie i Sanoku 33. Pogoda jednak szybko zaczyna się zmieniać, co widać już teraz za oknami. Po południu spodziewamy się burz, które najpierw pojawią się na południu regionu w okolicach Ustrzyk Dolnych i Leska, a w rejonie Krosna zawitają późnym wieczorem lub wczesną nocą. Co więcej, przez cały kolejny tydzień spodziewamy się niższych temperatur w granicach 20 stopni.
3: RMF Max Krosno.

0: Cymsu ładuje nam baterię w tę środę na moment przed godziną 14. A teraz ranking nadużyć Polaków. Co najczęściej robimy na L4? W czasie wakacji są wzmożone kontrole.
1: A w wakacje kusi, żeby trochę temat naciągnąć. Okazuje się, że często robimy remont i to widać od razu. W czasie choroby również bierzemy udział w zawodach sportowych. No bo co tam, no dam radę pobiec. Albo pracujemy w innej firmie, żeby jeszcze dorobić.
0: No ja się nie dziwię, bo jak z twojej firmy odbierasz taką wypłatę, że aż jesteś chory, to trzeba gdzieś indziej sobie poprawić stan zdrowia, no.
1: Może to jest sposób na uzdrowienie polskiej służby zdrowia.
0: Mhm.
1: Zamiast lekarzy, kontrolerzy. Bo zobacz, ile osób od razu doznaje samouzdrowienia na ich widok.
0: Tymczasem u nas na świeżo Mikolas i Trips będą do pracy zagrzewać.

0: ogłoszenie RMF Max. Let's go!
1: Bardzo dziękuję wam, bardzo was, znaczy kurde, długo was słucham, nie? I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max.
2: Let's go!
3: Kanał nadawczy od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Wiemy, co jest ekstra.
7: Co tego się słucha?
8: Co jest hitem?
9: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
12: Volkswagen. No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
13: O, mechanik idzie.
14: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, si?
15: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: I po reklamie.
18: Na podwórku.
19: Na imprezie.

0: 97 i 6 FM.
1: Wybiła 14, a wysłuchacie RMF Max Krosno. Przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na Flash w pigułce. We Flash o 14 rewolucja w zakupach przez internet. Od dziś nowe unijne przepisy wprowadzają dodatkowe opłaty celne na przesyłki o wartości do 150 euro.
2: Przykładowo, jeżeli ja dzisiaj kupuję t-shirt za 3 euro, to będzie trzeba doliczyć kolejne 3 euro za cło. Oczywiście w danej kategorii. Czyli przykładowo, jeżeli zamówię 10 takich t-shirtów, to zapłacę 3 euro. Natomiast jak zamówię spodnie, t-shirt i jeszcze jakąś inną elektronikę, to za każdą kategorię zapłacę 3 euro.
1: Wyjaśniał profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Cło będzie naliczane już w momencie dokonywania płatności za towar, a nie dopiero przy odbiorze przesyłki.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Szpital w Strzyżowie inwestuje w serca pacjentów. Na tamtejszą kardiologię oraz do poradni trafił nowoczesny sprzęt medyczny za prawie 2 miliony złotych. Lekarze dostali do dyspozycji m.in. nowe aparaty USG, defibrylator i holtery do monitorowania pracy serca. Zakupy udało się sfinalizować dzięki potężnemu dofinansowaniu z funduszy KPO oraz przy wsparciu Strzyżowskiego starostwa. Świętując Polski Dzień Psa, warto pamiętać, że przygarnięcie zwierzaka pod swój dach to zobowiązanie na długie lata. Niektórzy adoptujący bezmyślnie oddają psy z powrotem do schroniska.
3: Częściej się zdarza, że osoba adoptująca psa po jakimś czasie zwraca, bo stwierdziła, że ten pies gryzie meble, jest uciążliwy, a w ogóle to nie myśleli, że tyle jest pracy z takim psem.
1: Zwierzę to nie zabawka, dodaje Grzegorz Brozdowski, zastępca dyrektora Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechanowie. A na koniec tego krótkiego flesza jeszcze wielki sukces Podkarpacia na krajowej arenie. Ponad 300-letnia lipa Sobieskiego z Przeworska oficjalnie została ogłoszona drzewem roku 2026. Pomnik przyrody rosnący przy tamtejszym muzeum zmiażdżył konkurencję w internetowym głosowaniu, zdobywając prawie 4000 głosów.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: Pogoda na Podkarpaciu szykuje dla nas dziś prawdziwy roller coaster. Przez najbliższe godziny region będzie zmagał się z falą upałów dochodzącą w Rzeszowie do 35 stopni, w Jaśle do 34, a w Krośnie i Sanoku do 33. Później nadejdzie fala gwałtownych burz z gradobiciem i porywami wiatru do nawet 115 km na godzinę. Późnym popołudniem burze pojawią się najpierw na południu regionu, a do Krosna dotrą we wczesnych godzinach nocnych. Przez kolejny tydzień czeka nas sporo deszczu, ale za to temperatury spadną w okolice 20 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
6: Lato chwilowo wcisnęło pauzę, ale my tego nie robimy. Jeśli deszcz bije wam w parapet w pracy, czy psuje wakacyjne plany, mamy na to lek.
7: Jest Teddy Swims i Mr. Know-It-All, a za momencik będą też modelki i lubicie jak lato. Anka i Fiołas, witajcie w RMF Max po drugiej.

0: chciałbym usłyszeć, jak Rihanna śpiewa ten numer z buzią pełną macaroni pie.
1: No to tak się kiedyś robił język angielski w Polsce, tylko miał się ziemniaka w buzi.
0: No bo Rihanna przyznaje, że najbardziej kocha kuchnię rodzimego Barbadosa, właśnie macaroni pie to jej ulubione danie. A to taka zapiekanka makaronowa z dużą ilością sera.
1: Brzmi cudownie, chociaż duża ilość sera to od razu mi uruchamia skojarzenie z pizzą i jak się okazuje, polskie pizzerie są wśród najlepszych w Europie. Nie trzeba wcale jechać do Włoch. To dokąd warto? O tym za moment. Zostańcie.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Fajnie, że wpadłyście.
3: Czasem wpadamy, czasem wypadamy, tak już mamy.
2: A czy to prawda, że zdarza wam się wpadać w niepowołane ręce?
4: No jak widzimy pilny kliknij, to klikamy. Nie każemy ludziom czekać.
3: Nim się obejrzymy, już nas nie ma.
2: No cóż, Zdrowe Finanse mBanku mają wam pomóc lepiej pilnować się w internecie.
3: A to niby jak, przepraszam, odetniecie nam internet i postawicie nas w kącie?
2: mBank ma narzędzia, które pomogą ochronić się przed cyberoszustami.
3: Cyberoszuści? To brzmi groźnie.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam chronić pieniądze przed cyberoszustami i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie swoje finanse.
5: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe-finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
8: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
9: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
8: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
11: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
13: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
14: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
15: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
18: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
19: No ale co, Barbara? Rekin!
18: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
2: I po reklamie.
21: Leżenie nad rzeką.
22: Jak prawdziwy spontan.
21: Jak 2 tygodnie.

0: takie współprace są podobno najciekawsze, których na pierwsze rzut ucha nie da się połączyć. Ed Sheeran i Martin Garrix jeszcze przed chwilą w RMF Max. No a okazuje się, że da się też zrobić jedną z najlepszych pizz w Europie i wcale to nie musi być włoska pizzeria, jak się okazuje.
1: Są dwie polskie pizzerie, które można znaleźć w rankingu tych najlepszych. Jedna to ta z Pabianic, a druga z Warszawy.
0: Ciao Tutti w Warszawie, 33 miejsce i Zielona Górka w Pabianicach, miejsce 18 w znanym rankingu 50 Top Pizza Europe.
1: Już słyszę, jak niektórzy powiedzieli, to do mnie nie dowożą.
0: Ale czekaj, bo to się okazuje, że włoskie pizzerie mają osobny ranking jeszcze, jednak doczytałam.
1: Czyli w tym rankingu włoskich nie było? To jak biec maraton bez Kenijczyków.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A już się człowiek cieszył. No to jak mamy być dumni, to z tego, że mamy dla was kolejną nowość. Lumix.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz?
7: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
10: Pogoda na Podkarpaciu szykuje dla nas dziś prawdziwy rollercoaster. Przez najbliższe godziny region będzie zmagał się z falą upałów dochodzącą w Rzeszowie do 35 stopni, w Jaśle do 34, a w Krośnie i Sanoku do 33. Później nadejdzie fala gwałtownych burz z gradobiciem i porywami wiatru do nawet 115 km na godzinę. Późnym popołudniem burze pojawią się najpierw na południu regionu, a do Krosna dotrą we wczesnych godzinach nocnych. Przez kolejny tydzień czeka nas sporo deszczu, ale za to temperatury spadną w okolice 20 stopni.
11: RMF Max.
9: RMF Max Krosno.

0: ATB też szukał odpowiedzi na pytanie, czy w kosmosie jesteśmy sami. You are not alone w RMF Max. Za to w tę sobotę minie nas kolejna planetoida. Przeleci w bezpiecznej odległości 9 dystansów do Księżyca, ale gołym okiem jej nie zobaczymy. Trzeba mieć sprzęciwo, więc łatwo przegapić.
1: Tak to nie będzie brzmiało, nie trafi w nas na szczęście.
0: Bogu
1: tak,
0: dzięki.
1: To brzmi kokos spadający nie z kosmosu, tylko z palmy w naszej zabawie Casa de Palma. W środku można znaleźć nawet 15 tysięcy złotych.
0: Pochowaliśmy nagrodę dla was w kokosach. Wystarczy je zrzucić z palmy, to może być 15 tysięcy i to nawet w tym programie. Wchodzicie do gry SMS-em. Wystarczy za 3,69 wysłać hasło Max na 7327.

0: takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny, niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Summer! Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: na zegarach 15, więc w RMF Max pora na Kraśniński Flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. 30 Polaków podróżowało autobusem, który w Antalii na południu Turcji zderzył się z samochodem osobowym. Zginął kierowca auta, który nie był polskim obywatelem. Co z polskimi podróżnymi?
1: 12 z lekkimi obrażeniami trafiło do szpitali. Nikomu z nich nic poważniejszego się nie stało. Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
0: Mówił rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenie przed upałami oraz burzami z deszczem i gradem w północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Najgoręcej, bo nawet 37 stopni, będzie na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Port lotniczy w Jasionce szykuje się do budowy nowego wjazdu do strefy zastrzeżonej, co ma usprawnić ruch oraz ułatwić pracę służbom ratunkowym. Projekt warty ponad 30 milionów złotych zakłada też powstanie nowoczesnych punktów kontroli i systemów bezpieczeństwa. Wodze lotniska właśnie podpisały umowę na nadzór inżynierski, a teraz szukają wykonawcy robót budowlanych. My tymczasem w ramach aktywnej mapy RMF Max przenosimy się na Sądecczyznę i w Beskid Niski, gdzie amatorzy dwóch kółek znajdą dla siebie malownicze trasy na rodzinne wypady, mówi Jerzy Jesz ze Stowarzyszenia Się Kręci w Nowym Sączu.
3: Dziecinne w Nowy Sącz, Stary Sącz, Stawy w Starym Sączu to jest spokojna jazda, bardzo krajobrazowa. Dla bardziej zaawansowanych rowerzystów polecam bardzo Velodunajec, Nowy Targ, Nowy Sącz. Też jest fajny klasyk, średnio zaawansowanych, długość około 115 km, ale też można przejechać do Krościenka, z Krościenka do Szczawnicy, tam na Czerwony Klasztor, stroną suwacką przejechać kawałek do Niedzicy i zrobić sobie rundkę wokół Jeziora Czarszyńskiego.
0: Łącznie na Sądecczyźnie do dyspozycji rowerzystów jest kilkaset kilometrów tras i ścieżek rowerowych oraz ponad 20 szlaków MTB. Na koniec jeszcze sąsiednie Jasło, które zgarnęło ponad 3 miliony złotych z Krajowego Planu Odbudowy na zielone inwestycje. Za te pieniądze powiat montuje fotowoltaikę i ociepla szkoły oraz budynki publiczne, co może obniżyć rachunki za prąd i ogrzewanie. Uciążliwy upał i duchota utrzymają się jeszcze tylko do końca dnia. Na termometrach zobaczymy w cieniu od 31 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 33 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 34 w Jaśle, do nawet 35 w Rzeszowie i Dębice. Ale już nocą oraz jutro temperatury spadną w okolice 20 stopni i utrzymają się na tym poziomie jeszcze przez kilka dni. Za to przez najbliższy tydzień czeka nas bardzo deszczowa aura, a pierwsze burze dotrą w nasze okolice już dziś wieczorem.
4: Wczoraj duszno od temperatury, a dzisiaj od tej foliowej pelerynki, którą warto nosić na sobie.
5: Łapcie oddech z nami. Po 15 w RMF Max. Ania Fioła, Kukon, Gips i Jonathan.

0: wciąż mamy lato. O tym przypomina ten kawałek. Klingon w RMF Max. A na lato zmiany u detektywa bez licencji, czyli Krzysztofa Rutkowskiego.
1: Ściął włosy?
0: Nie. No. Ale pamiętacie dolara? Miał takiego dolara zamiast dwójki w uzębieniu. Teraz...
1: Tak. Słoneczko.
0: Złoty ząb.
1: A byłam blisko.
0: O, jak widać, pieniądze ewidentnie niektórym szkodzą.
1: Ale warto sprawdzić, jak zadziałają na was. W naszej zabawie Casa de Palma nie chodzi o to, że palma odbija, tylko z tej palmy może spaść kokos, a w środku 15 tysięcy złotych.
0: Na remont uzębienia? Wystarczy. Teraz mamy bonus. I 1000 razy mnożymy każde zgłoszenie do za 10 czwarta, więc łapcie za telefon 7327 hasło max za 3,69. Wysyłacie raz, a my dostajemy 1000 waszych zgłoszeń.
1: W rundzie bonusowej najbardziej się opłaca wejść do gry. 7327 SMS o treści max. Wysyłacie jednego, a my robimy z tego 1000. Wchodźcie do gry. Po 16 trzęsiemy palmą i rozdajemy pieniądze, a wcześniej będzie u nas Dua Lipa.

0: Morandi i Angels, czyli klasyczek w RMF Max. Widzicie? Karma wraca. Wszyscy, którzy kiedyś historycznie najechali na Polskę, odpadają teraz z mundialu. To jest polski wątek, którego się doszokuje w tych mistrzostwach.
1: Szwedzi out, Niemcy out, Ruscy w ogóle nie pojechali.
0: Dokładnie, no Turcy też już
1: odpadli. Turków też już nie ma. Co dzisiaj na mundialu? To sprawdzamy teraz mistrzowski flash sportowy. RMF Max.
2: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam i błyskawicznie przekazujemy doskonałe wiadomości. Hubert Hurkacz wygrał z austriackim tenisistą Sebastianem Hoffnerem 7-6, 6-4, 6-4 w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak w piątek zagra z Amerykaninem Tomem Paulem. Teraz mundial, uwaga, nie o 19, jak to zwykle bywało, a o 18 rozpocznie się mecz Anglia-Demokratyczna Republika Kongo. Zespół z Europy zdecydowanym faworytem, ale drużyna z Afryki gra bardzo niewygodnie dla rywali, przyznaje selekcjoner Anglików Thomas Tuchel. To drużyna, która nie stworzyła wielu sytuacji, ale też nie straciła wielu bramek w meczach z takimi drużynami jak Kolumbia czy Portugalia. I taki właśnie mecz nas czeka. O 22:00 Belgowie zmierzą się z Senegalem, a w nocy USA zagra z Bośnią i Hercegowiną.

0: wstępie mam wrażenie, że David Guetta i Alok odprowadzają nas na chwilową przerwę od pracy. I dobrze, bo teraz... Ostatnie sekundy rundy bonusowej w naszej zabawie Casa de Palma, proszę państwa.
1: Tak brzmi Anka, gdy naje się szaleju po 5 kawach.
0: Nie,
1: ale
0: nie, nie.
1: Szaleństwo to może być po 16.
0: Właśnie.
1: 15 tysięcy wyciągnąć można z kokosa spadającego z naszej palmy, a także nagrody rzeczowe. Teraz najważniejsze. Jeszcze zdążycie się załapać na bonus. 1000 razy mnożymy każdego maksa za 3,69, którego wyślecie na 7327.
0: Człowieku, skup się. Bierzesz do ręki telefon, wysyłasz hasło MAX na numer 7327. Robisz to raz, my robimy resztę roboty. 1000 razy mnożymy każde zgłoszenie i za momencik może się okazać, że masz już 15 koła na co tylko chcesz.
1: 7327, hasło MAX. Działajcie teraz, bo zaraz będzie za późno.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
14: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
13: Rysiu, jesteś nieoceniony.
14: No, co wypatrzyłaś?
13: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
15: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
16: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
17: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
16: No, sam zobacz.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
19: I po reklamie.
1: Jak wakacje last minute. Jak wypad nad wodę.
8: Jak śmiganie na żagle.
4: Tak brzmi lato na maksa.
13: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
2: Uciążliwy upał i duchota utrzymają się jeszcze tylko do końca dnia. Na termometrach zobaczymy w cieniu od 31 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 33 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 34 w Jaśle, do nawet 35 w Rzeszowie i Dębice. Ale już nocą oraz jutro temperatury spadną w okolice 20 stopni i utrzymają się na tym poziomie jeszcze przez kilka dni. Za to przez najbliższy tydzień czeka nas bardzo deszczowa aura, a pierwsze burze dotrą w nasze okolice już dziś wieczorem.
13: RMF Max.
6: RMF Max Krosno.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj przed 16:00, zaraz po pracy, gdy ruszycie w drogę do domu, pamiętajcie, by zajechać po smaczka dla swego pupila. No bo dzisiaj dzień psów jest. No, Justin Bieber na przykład ma dwa Yorki. A wyobraźcie sobie, że pojawiły się w polskich restauracjach lody dla psów.
1: W restauracjach?
0: No, bardziej w kawiarniach. Lody dla psów są dwa dostępne smaki: indyk i kurczak.
1: O, proszę bardzo. Zawsze myślałam, że lody to są jednak z bałwaniny, a nie z indyka albo z kurczaka. Ale co ja tam wiem o życiu?

0: ogłoszenie RMF Max. Let's go!
1: Bardzo dziękuję wam, bardzo was, znaczy kurde, długo was słucham, nie? I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Let's go!
2: Kanał nadawczy od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
7: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
8: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
18: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Zegary pokazują 16:00. W RMF Max szybko o tym, co ważne i ciekawe po południu. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. W większości aptek w Polsce od dziś można łatwiej zrealizować e-receptę. Nowy program pozwala wykupić leki z jednej recepty w więcej niż jednym miejscu. Jak to działa w praktyce?
21: Do tej pory, jeśli rozpoczęliśmy realizację recepty w konkretnej aptece, to wszystkie opakowania leku mogliśmy wykupić tylko w tej aptece, a dzisiaj możemy pierwsze opakowanie kupić w jednej, a kolejne za jakiś czas w innej, która jest w programie i to już działa, potwierdza farmaceuta Marek Tomków.
22: Czy jeśli mamy sytuację, że mama potrzebuje dwa opakowania antybiotyku w krótkim czasie, lek jest niedostępny, jedno opakowanie jest w jednej aptece na osiedlu, drugie w drugiej, wówczas taka recepta rozwiąże jej problem.
21: Warto dokładnie sprawdzić, czy apteki, które są w naszej okolicy albo tam, gdzie spędzamy urlop, są w programie. Aktualną listę wszystkich tych punktów mamy na rmf24.pl.
20: Podpowiadał Michał Dobrołowicz. A teraz krótko o tym, że nie ma porozumienia nauczycieli z rządem w sprawie podwyżek płac. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada protest. Ma się odbyć w ostatni dzień wakacji.
23: Nauczyciele narzekają, że jedyne podwyżki, na jakie mogą liczyć, to te związane z wyrównaniem o wskaźnik inflacji. 31 sierpnia około 2000 nauczycieli pojawi się w Warszawie przed kancelarią premiera. Jeśli to nic nie da, zapowiadają kolejne manifestacje. Tym razem w trakcie roku szkolnego.
20: Tym tematem zajął się Michał Radkowski. Po kilku bardzo gorących dniach nad morzem miejscami można odetchnąć. W Trójmieście deszczowym dzisiaj pytamy, co wy na to.
0: Dzień dobry.
1: Jak z tą pogodą w Trójmieście? Lepiej jak jest tak na maksa gorąco, czy tak?
2: My jesteśmy przyzwyczajeni akurat.
1: Do tej zmiennej pogody?
2: Do zmiennej, bo tu mieszkamy, także wszystko w porządku.
4: Jest dużo lepiej.
1: A upały wymęczyły?
4: Troszeczkę.
1: W prognozie cały tydzień deszczu, co pan na to?
2: Super. Do pracy naprawdę super.
4: Chciałabym, żeby było takie lato, żeby w dzień było bardzo ciepło, a w nocy padało.
20: Z mieszkańcami i turystami w sobocie rozmawiała nasza trójmiejska reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. To sprawdźmy prognozę pogody na najbliższe godziny.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
26: Jeszcze tylko kilka godzin, a na Podkarpaciu doczekamy się wreszcie ulgi od upałów. Jednak cena może być dość wysoka. W nocy region nawiedzą silne burze z gradem i ulewami oraz porywistym wiatrem. Temperatury w nocy spadną w okolice 18 stopni. Jutro niewiele wzrosną, bo w ciągu dnia spodziewamy się około 19-20 kresek na plus. Czwartek będzie też bardzo pochmurny i to już od samego rana. Taka aura utrzyma się przez kilka dni. W weekend będzie nieco więcej słońca, ale termometry nadal będą wskazywać do 22 stopni.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
27: Po 16. Czekaliście na to?
28: Hity na maksa.
29: Na ten oddech w pogodzie? O tak, w końcu wietrząc dom, faktycznie robi się w nim chłodniej.
27: Może pranie na balkonie nie wyschnie, ale za to jest zdecydowanie przyjemniej, zwłaszcza jak podkręcicie RMF Max. Tuanka i Fiołas. RMF
29: Max. A w Dniu Psa puszczamy do Was oko i gramy dawdo.

0: Wiktor Waligura w RMF Max. Jak nazywają się ultrasi, fani Wiktora?
1: Waligurzanie.
0: Waligurki.
1: No chciałam tak trochę bardziej elegancko, no.
0: No bo Swifties, czyli fani Taylor Swift, pewnie wiedzą doskonale, że już lada dzień dojdzie do ślubu Taylor Swift i Travisa Kelce. Tym żyją Stany Zjednoczone, ale nadal goście nawet nie wiedzą, gdzie ceremonia ma się odbyć. Choć ślady prowadzą do Nowego Jorku, a konkretnie do Madison Square Garden.
1: Naprawdę? No. Taka średnio romantyczna ta miejscówka, no proszę
0: tak cię. Wydaje. On jako sportowiec pewnie, nie wiem, miał tam chociaż treningi. Mm-hmm. Ona jako artystka pewnie też tam koncertowała. Trochę taki ślub w robocie, nie?
1: No, trochę Versof i Freeze. Tak, za chwilę powstanie o tym film.
0: 1000 osób ma być na tym weselu.
1: Ło, matko!
0: Życzenia zaczęły się w miniony czwartek.

0: mocny kandydat do letniego hitu Moving to the Sun. No dzisiaj tego słońca nieco mniej. Na Mazurach, jeśli ktoś zaczął właśnie urlop, to lepiej bez żagla. 115 km na godzinę. Takie dzisiaj podmuchy wiatru.
1: W taką pogodę to lepiej nie stać pod drzewem, to przede wszystkim. Chyba że pod naszym, kokosowym.
0: Pod palmą może spaść na was kokos z kasą.
1: Już za chwileczkę finał zabawy Casa de Palma.

0: Dawid Podsiadło. No, po finale swojej trasy koncertowej, obrotowy tour, niewykluczone, że także udał się gdzieś pod palmę. Tak samo jak finalista naszej zabawy.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Bo my promujemy palmowe love i wyciągamy z kokosów wasze nagrody w zabawie Casa de Palma. Wykręciliśmy numer. No i teraz tylko poczekać, aż ktoś się odezwie po drugiej stronie.
0: No, to jest kluczowa sytuacja, słuchajcie.
2: Halo, dzień dobry, cześć. Radio RMF Max się kłania. Ania i Fiołas tutaj.
0: Jak masz na imię? Cześć.
3: Cześć, Olga.
2: Olga, od razu uśmiech wyczuwam na twojej twarzy po naszym telefonie.
0: Olga, dzwoni do ciebie zabawa Casa de Palma.
2: Ty przed urlopem, po urlopie? Jak u ciebie?
3: Przed urlopem, tak.
2: Jaki plan na ten urlop? Będą palmy, czy nie będzie?
3: No właśnie w tą stronę, ale chętnie by się coś do tego jakoś przyczyniło, czyli potrzebne są na to finanse.
0: Wyczuwam już zaklinanie losu. Ona wie, po co my dzwonimy, bowiem w kokosach z naszych palm rosną pieniądze. 15 tysięcy złotych do zgarnięcia, ale na przykład jest też soundbar fajny. Albo,
2: są maszyny do popcornu, albo aparaty Instax. Wszystko zależy od tego, jaką palmę wybierzesz. Jest ich 26. My z tej jednej, którą wybierzesz, strącimy kokosa. A co będzie w środku, będzie twoje.
0: Fiołas dzisiaj biega pod palmę, więc możesz dać znać od 1 do 26, którą ma chłop potrząsnąć.
3: Dobra, no to szczęśliwa 11.
2: 11.
0: Palma numer 11. Fiołas, 3, 2, 1, start w takim razie. Biegnie do 11, potrząsamy nią. I proszę bardzo.
2: Mało brakowało, ale mamy go. Kokos numer 11. Kryje 500 zł dla ciebie, kochana.
3: Ile, przepraszam?
2: 500.
0: Pół tysiąca.
3: Wow, super. No, no. Rewelacja.
0: Będzie na coś więcej niż tylko na te napoje na opaskę.
2: Z palemką.
3: No pewnie. Super, bardzo się cieszę.
0: Gratulujemy ci bardzo serdecznie. W RMF Max zabieramy na wakacje pod palmą codziennie. Jutro także, pamiętajcie, będzie można zgarnąć kolejne nagrody.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Bylibyście w szoku, co my jesteśmy w stanie do kokosa zmieścić. Jutro przekonajcie się o tym sami, wejdźcie do zabawy i zagrajcie o nawet 15 tysięcy. Szczegóły czekają na rmfmax.pl.
0: Tam też znajdziecie bonusy, a z nami Swedish House Mafia.

0: Moonlight i Alabama Ten. No niosą pięknie, chociaż jakby trzeba było jeszcze jednego szocika z espresso dzisiaj, to można. No taka pogoda.
1: A może się obędzie bez, bo przecież energię podbiją wam na popołudnie za moment nasi koledzy z kanału nadawczego. My dziękujemy za wspólną środę. Anka, Fiołas, jutro po 13:00 będziemy tu w RMF Max
0: czekać na was znów. Drogi z pracy do domu. Trzymajcie się, pa! RMF Max.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: dalej masz. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
10: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
9: Rysiu, jesteś nieoceniony.
10: No, co wypatrzyłaś?
9: Panel podłogowy Dąb Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
11: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
12: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
13: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
12: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
14: I po reklamie.
15: Na luzie.
16: Bez granic.
17: We dwoje.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.

Jeszcze tylko kilka godzin, a na Podkarpaciu doczekamy się wreszcie ulgi od upałów. Jednak cena może być dość wysoka. W nocy region nawiedzą silne burze z gradem i ulewami oraz porywistym wiatrem. Temperatury w nocy spadną w okolice 18 stopni. Jutro niewiele wzrosną, bo w ciągu dnia spodziewamy się około 19-20 kresek na plus. Czwartek będzie też bardzo pochmurny i to już od samego rana. Taka aura utrzyma się przez kilka dni. W weekend będzie nieco więcej słońca, ale termometry nadal będą wskazywać do 22 stopni.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Leżąc
0: na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Słuchacie RMF Max, Krzysiek Kwaliński. Szybko powiemy o tym, co ważne i ciekawe o 17. W lasach na przeważającym obszarze Polski obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, ostrzegają leśnicy. W wielu miejscach wilgotność ściółki wynosi mniej niż 10%. O czym trzeba pamiętać?
5: Przede wszystkim zachowanie szczególnej ostrożności, nieużywanie ognia w lesie przede wszystkim, bo to jest pierwsza i podstawowa sprawa.
4: Apelował Adam Albrychiewicz z Nadleśnictwa Skierniewice. A teraz krótko o tym, że Szpital Powiatowy w Płońsku wstrzymał zabiegi planowane na oddziałach urologii i neurochirurgii. Lecznica nie ma pieniędzy na ich przeprowadzenie, bo czeka na ponad 14 milionów złotych za tak zwane nadwykonania. Oba oddziały od dzisiaj funkcjonują tylko w trybie ostrego dyżuru. A teraz uwaga ci, którzy robią zakupy przez internet. Jak już wam mówiliśmy, dzisiaj zaczęły obowiązywać nowe unijne przepisy, które wprowadzają dodatkowe opłaty celne na przesyłki o wartości do 150 euro. Cło w wysokości 3 euro będzie pobierane od każdej pozycji w zgłoszeniu celnym.
6: Przykładowo, jeżeli ja dzisiaj kupuję t-shirt za 3 euro, to będzie trzeba doliczyć kolejne 3 euro za cło. Oczywiście w danej kategorii, czyli przykładowo, jeżeli zamówię 10 takich t-shirtów, to zapłacę 3 euro. Natomiast jak zamówię spodnie, t-shirt i jeszcze jakąś inną elektronikę, to za każdą kategorię zapłacę 3 euro.
4: Tłumaczył profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dziś do kin wszedł film Minionki i Straszydła. Czym tym razem zaskoczą nas żółte stworki w ogrodniczkach i goglach?
7: Minionki wyruszają w podróż po świecie, docierają do Hollywood. Jeden z nich ma, żeby nakręcić swój film. Film z potworami. Umawia się nawet z reżyserem.
8: Dobrze, a skąd weźmiecie te potwory?
7: No właśnie, trzeba je samemu znaleźć, skoro to ma być film grozy. Nadal mamy humor oparty na gestach, a minionki mówią tym swoim słynnym językiem.
9: Lenia Kiuta!
4: Mówiła, znaczy się wcześniej, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
12: Przed nami bardzo niespokojna noc na Podkarpaciu. Front burzowy przyniesie intensywne ulewy, grad oraz porywiste wiatry, który zmieni kierunek na zachodni i w porywach sięgnie nawet 115 km na godzinę. Jutro już od rana czeka nas drastyczna zmiana pogody. Słońce zniknie za gęstymi chmurami, będzie deszczowo i wiecznie, a temperatura maksymalna to zaledwie 19 stopni w Krośnie i do 22 kresek w Rzeszowie. Wiele też wskazuje na to, że przez najbliższy tydzień temperatury nie przekroczą 24 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
13: Coś tam ostrzegają alerty przed tymi burzami, różnymi rzeczami, ale szczerze nic mi już dzisiaj humoru nie zepsuje, bo na obiad zjadłam fasolkę szparagową, jajo, pomidora malinowego i ogórka zielonego i nic tego nie zmieni już.
14: A ja z nim będę przez 3 godziny. Jest 2 minuty po 17:00 i Filip Kliber.
13: Justyna Borycka, to jest kanonodawczy, cześć.

0: 9 minut po godzinie 17. Martin Solveig kończy swój kawałek Hello. A do nas się odezwała Marta, która nam wysłała obiad swój, bo to odpowiedź oczywiście na opis obiadu Justyny. Justyna, co ty jadłaś?
1: Fasolka szparagowa była, jaja osadzone oraz pomidor malinowy z ogórkiem, a u Marty, proszę bardzo, jeszcze ziemniaczki z koperkiem i jajo osadzone w baleronie, ale fasolka szparagowa się zgadza, także Marta, zbijamy piątkę. Marta jest teraz na polu namiotowym w gąskach, także wakacje już po prostu pełną
0: gębą. No na pełnej. Oby deszcz tylko przeszedł bokiem, ale wiadomo, jak to jest na wakacjach. Przejdzie
1: tak
0: bokiem.
1: Tymczasem kochani, dobrze, że mamy odpalony Messenger RMF Max, bo tutaj teraz potrzebujemy waszych wiadomości. Stop! Co myślisz?
0: Napisz nam na Messenger RMF Max, bo my mamy poczwórne bilety do największego parku rozrywki, który obchodzi swoje 12 urodziny i te bilety, tych biletów nie zawahamy się rozdać.
1: Nie zawahamy się.
0: Absolutnie.
1: Cztery wejściówki, kochani, to jeszcze w te wakacje będzie można wykorzystać, więc dajcie znać, o czym dokładnie teraz myślicie. Messenger RMF Max.

0: Shimza i Łogień, czyli Fire Fire w RMF Max 19 po 5. Łogień to dzisiaj będzie, słuchajcie, na Czechach, w Ostrawie.
1: Ahoj!
0: Ahoj, bo tam Beats for Love, festiwal, który dziś się zaczyna. Festiwal, na który was wysyłaliśmy w RMF Max i na który dzisiaj wysłaliśmy Michała Siwka i Natalię Kawałek.
1: Czyli naszą ekipę RMF Max, więc halo Siwek, halo Natalia, jedzie ta w ogóle, co wy tam robicie? Opowiadajcie, no.
2: Kochani, jedziemy. Jedziemy w stronę światła, bo trochę się przed nami błyska i zapowiada się pogoda taka, powiedziałbym, średnia, ale co? Festiwalowy vibe, deszczu się nie boi.
3: No nie boi się, to są duże słowa, ale ja mam wysokie buty na grubej podeszwie. Michał ma dosyć jasne adidasy, także no, tutaj kolega ewidentnie jest nieprzygotowany, ale nasze serca są przygotowane i liczymy na to, że Calvin Harris nie boi się deszczu, burzy i niczego się nie boi.
2: Amatorszczyzna po mojej stronie, jestem gotowy na osąd słuchaczy.
0: No to czekamy. Messenger RMF Max, dajcie znać, co sądzicie o białych adidasach Michała Siwka na festiwal. No najgłupszy pomysł ever przecież.
1: Może Calvin Harris się nie boi, ale Dua Lipa się boi burzy.

0: siebie.
1: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

0: No tutaj tak romantycznie, Gips z numerem Ty masz w RMF Max, a teraz same twarde fakty, same twarde informacje sportowe. Krzysiu Chwaliński, jak tam z mundialem cały czas na bieżąco?
1: Of course.
2: Na mundialu dzisiaj kolejne pojedynki o 1/8 finału. Za niespełna pół godziny o 18 w Atlancie Anglia zagra z Demokratyczną Republiką Konga, faworytem wyspiarze. O 22 Belgia zmierzy się z Senegalem, a w nocy o 2 Stany Zjednoczone podejmą Bośnię i Hercegowinę. Teraz tenis. Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak odpadli w pierwszej rundzie tenisowej gry podwójnej w wielkosztomowym Wimbledonie. W grze pojedynczej awansował za to Hubert Hurkacz, który w drugiej rundzie pokonał Sebastiana Hoffnera. W piątek Polak zagra z Amerykaninem Tomem Paulem.
0: Szybko i konkretnie. Za godzinkę z Krzysiem się chwalimy.
3: Chwilę go nie będzie i się pojawi.
0: Krzysiu Chwaliński za godzinę z kolejnym mistrzowskim fleszem sportowym, a teraz gra Britney Spears i Toxic.
3: Robimy głośniej.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Here
2: we go! Wiemy, co jest ekstra.
3: Co tego się słucha?
4: Co jest hitem?
5: To ma potencjał.
2: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: Krosno 97 i 6 FM.
5: Przed nami bardzo niespokojna noc na Podkarpaciu. Front burzowy przyniesie intensywne ulewy, grad oraz porywisty wiatr, który zmieni kierunek na zachodni i w porywach sięgnie nawet 115 km na godzinę. Jutro już od rana czeka nas drastyczna zmiana pogody. Słońce zniknie za gęstymi chmurami, będzie deszczowo i wietrznie, a temperatura maksymalna to zaledwie 19 stopni w Krośnie i do 22 kresek w Rzeszowie. Wiele też wskazuje na to, że przez najbliższy tydzień temperatury nie przekroczą 24 stopni.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Stop, stop, absolutnie stop. 17.50, stop. O czym teraz myślisz, że to było nasze pytanie, które nam otwiera całą zabawę, w której można wygrać 4 bilety do Energylandii, a na takie wyjazdy, akurat wakacyjne. Wiem, że wiele osób chce na pewno pojechać.
2: No gdzieś Karolina na tej trasie nawet, w okolicach zatoru pewnie będzie się znajdować dzisiaj. Karolina, najpierw powiedz, o czym myślałaś, jak o to pytaliśmy?
3: Tak jak napisałam, myślałam o tym, jak można było 2 razy zamówić tę paczkę, ponieważ zamówiłam paczkę zamiast do Krakowa do Jaworzna i teraz drugi raz jadę do Jaworzna odbierać paczkę.
1: No matko, tam wielkie rzeczy. No
2: i przecież... co, przemyślałaś to, doszłaś do wniosku, jak to jest możliwe, że 2 razy zamówiłaś paczkę do innego miasta?
3: Za drugim razem wiem, jak to się stało, ponieważ już jakby w aplikacji ta lokalizacja była wybrana, ale za pierwszym razem nie mam pojęcia, co się stało, dlaczego Jaworzno.
1: Ty, ale ty Boryna nie mów jej, żeby przemyślała, bo ona teraz będzie wpisowała Przemyśl, nie? Na paczce. Także Karolina, musisz teraz wpisać sobie w nawigacji adres Zator, bo właśnie tam jedziesz, bo wygrywasz 4 bilety do Energylandii.
3: Wspaniale, bardzo się cieszę. Znaczy...
2: Już widzę,
1: samochód.
2: Ekipa się zebrała, jak są bilety, to ekipa się znajdzie, wiadomo, zawsze tak jest. Bawcie się dobrze w takim razie i miłej traski.
1: Pomóżcie jej znaleźć ten zator.
0: Max. Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Bibi Rexa i Faithless teraz w RMF Max, a kolejne wejściówki już jutro. Deep.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wróżki i superbohaterowie! Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
8: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
9: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
8: Rysiu, jesteś nieoceniony.
9: No, co wypatrzyłaś?
8: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
10: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
11: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
3: Pierwsza część nadchodzącej nocy jeszcze z deszczem i możliwymi burzami. Potem opady powinny zanikać. W porównaniu z innymi częściami kraju ta noc wciąż będzie ciepła. Minimalna temperatura to 16 stopni. Co ciekawe, podobnie w Bieszczadach, ale na południu regionu opady utrzymają się przez całą noc. Jutro zdecydowanie chłodniej niż w ostatnie dni. Maksymalnie 24, niebo prawie bez chmur i odczuwalny wiatr w porywach nawet do 40 km na godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
4: Hity nam. Minutka właśnie jest po godzinie 18. Anglia zaczęła grać z Demokratyczną Republiką Konga, ale moi drodzy, to jest przecież kanał nadawczy, nie?
5: No to musi być zagadkowa środa, no właśnie jak? Teraz.
0: Środa zagadkowa.
4: Siostro Justyno.
5: Z
4: Borynomierza. Jakbyś mogła przedstawić dzisiejszą zagadkę, którą będą rozwiązywali słuchacze i detektywi z RMF Max.
5: Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie? I dlaczego? Dzisiaj naprawdę trudne się wylosowało, bo dwa pytania zadaję.
4: Bardzo trudne.
5: Czy udało im się wyjść o czasie i dlaczego?
4: I teraz nam nagrywacie głosówkę na Messenger RMF Max, a my potem to będziemy sprawdzali na antenie, czy macie rację. Nagraj głosówkę na Messenger RMF Max.

0: Kochani, przerywamy kanał nadawczy, bo właśnie Kongo strzeliło bramkę. Wygrywałem 1-0 z Anglikami. Ludzie, co się dzieje? 8 minut po godzinie 18. Krzychu, ty zaraz wrócisz, bo my teraz mamy zagadkową środę, dobra?
1: A to już,
0: to jest rozwiązanie.
1: Przepraszam, bo ja byłam w szoku trochę. Zagadki tego, jak to się stało, że ten gol padł, jeszcze nie wyjaśnimy, ale jest inna zagadka do wyjaśnienia.
0: Siostro?
1: Messenger RMF Max, tutaj głosówki, a zagadka brzmi tak. Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Mhm. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie? I dlaczego?
0: Mamy rozwiązanie od Agaty na przykład. Agato?
2: No pewnie, że zdążyli, bo przecież w łazience nie trzeba się zakluczać. Ewentualnie prysznic mogli wziąć razem.
0: Mogli, ale nie wzięli.
1: Nie wzięli, bo to nie jest poprawna odpowiedź.
0: A może odpowiedź od Anny jest poprawna?
3: Nie zdążyli, bo Marta pewnie wracała po prasowaniu koszuli do domu sprawdzić, czy odłączyła żelazko. Standard.
1: Standard. Standard, znamy to, ale to też nie jest rozwiązanie tej zagadki, więc przypominam jeszcze raz szybciutko. Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie? Dlaczego?
0: Nagraj głosówkę na Messenger RMF Max.
4: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: A z tym Krzysiem Chwalińskim to też nie żartowałeś, bo mistrzowski flesz sportowy też już się powoli zbliża.
0: No co, przecież ja nie kłamię, no gdzie?

0: Bob Sinclair i Kaizo tak sobie tutaj plumkają radośnie z numerem I Can't Wait w RMF Max, a to jest czas na zagadkę.
1: To jest zagadkowa środa, w związku z tym, siostro, czy możesz przypomnieć nam zagadkę, o której
0: Oczywiście.
1: Wszyscy przecież doskonale pamiętamy, natomiast żeby nie było,
0: ja ci
1: zrobię nastrój, dobra?
0: Dobra, uwaga. Jest zagadka dla prawdziwych detektywów. Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie? I dlaczego?
1: Detektywi RMF Max rozwiązują tę zagadkę, są już na tropie, mamy odpowiedzi?
2: Oczywiście, że zdążą, bo jeszcze mu pomoże rozwiesić to pranie.
0: Wiadomo, Ada ogarnie wszystko.
1: No.
3: Nie udało im się, bo Michał chciał wziąć prysznic, a w łazience mieli tylko wannę.
0: Ale w wannie też można brać prysznic, tylko trochę się uchlapie najwyżej.
4: Mm-hmm. Nie zdążyli, bo pralka nie zdążyłaby się wyprać w pół godziny.
0: No, to też ciekawe. Ale nie, to nie jest to rozwiązanie.
1: Więc cały czas możecie nagrywać te głosówki na Messenger RMF Max. Ten Messenger płonie od waszych wiadomości.
0: Tak,
1: więc
0: nie wszystko możemy zagrać, bo po prostu jest tego bardzo dużo, ale czekamy, aż to prawidłowe rozwiązanie się poprawi, więc Messenger RMF Max, ślijcie głosówki, a ja szybko jeszcze przypomnę zagadkę.
1: Bardzo proszę.
0: Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie? I dlaczego?
1: Nagrywajcie na Messenger RMF Max.

0: Republiki Konga o 1/8 finału Mistrzostw Świata. No i mamy dużą niespodziankę, bo już w 7 minucie Brian Sipenga pokonał Jordana Pickforda. Wyspiarze przegrywają 0-1. Anglia ma spore trudności, a Kongijczycy podbudowani golem konstruują sporo groźnych akcji. To już prawie 30 minuta spotkania. Już przed dzisiejszym meczem swoją reprezentację krytykowali kibice.
1: Piłkarze krytykowani są za ociężałą, bezbarwną i pozbawioną kreatywności grę. Trener Thomas Tuchel doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Nie ma w nas ani śladu nadmiernej pewności siebie i tak podejdziemy do meczu z Kongiem, mówił na konferencji prasowej.
0: Mówił Bogdan Frimorgan, no i tej pewności nadal brakuje. 0-1 przegrywają Anglicy. Dziś o 22:00 Belgia zmierzy się z Senegalem, a w nocy o 2:00 Stany Zjednoczone podejmą Bośnię i Hercegowinę.
2: I pomyślcie, że to moglibyśmy być my.
3: Ale nie napisaliśmy. A tak to byśmy tutaj byli. Ale nie napisaliśmy. Eminem i Houdini.

0: Piękny czas, oczywiście, to jest 18.39 i piękny czas to jest kanał nadawczy, bo tutaj dzisiaj wyjątkowa środa, środa zagadkowa.
1: Znaczy w sumie taka jak zwykle, bo u nas każda środa to środa zagadkowa. A dziś zagadka brzmi tak.
0: Dawaj.
1: Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie?
0: Uwaga, odpowiedź z Messengera ekipy RMF Max.
2: Nie udało mi się, bo Ada nie wiedziała, czy na pewno pójdzie w tym, co sobie przyszykowała i zaczęła się przebierać.
1: Znamy to.
0: Mogło tak być.
1: Znamy takie historie, ale to nie jest dzisiejsze rozwiązanie zagadki. To rozwiązanie pojawi się za chwilę, za parę minut, więc zostańcie koniecznie z RMF Max. Będzie też relacja z festiwalu Beats for Love, na który pojechali nasi wysłannicy, więc bądźcie czujni.
3: Reklama. Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Summer. Summertime!
7: Ta playlista to jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: I po reklamie.

0: Długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
5: Pierwsza część nadchodzącej nocy jeszcze z deszczem i możliwymi burzami. Potem opady powinny zanikać. W porównaniu z innymi częściami kraju ta noc wciąż będzie ciepła. Minimalna temperatura to 16 stopni. Co ciekawe, podobnie w Bieszczadach, ale na południu regionu opady utrzymają się przez całą noc. Jutro zdecydowanie chłodniej niż w ostatnie dni. Maksymalnie 24, niebo prawie bez chmur i odczuwalny wiatr w porywach nawet do 40 km na godzinę.

0: Najlepsze bęgery na całe wakacje, ale Farben i Body Talk na 13 minut przed godziną 19, ale też w RMF Max mamy... Mamy zagadki, mamy tajemnice. Mamy swoje też przy okazji tajemnice.
1: Ale to nie, tego nie ruszajmy, nie, bo to się teraz może wylać za dużo. Zagadka na dziś brzmi tak. Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie?
0: Naprawdę trudne się dzisiaj wylosowało, ale Messenger RMF Max i jak zwykle wszyscy słuchacze rozwiązują tę zagadkę.
2: Bo nie mieszkają razem.
3: Oczywiście, że zdążyli, bo mieli dwie łazienki.
1: Tak jest!
4: Ladies and gentlemen, we got them.
0: I to jest, kochani, właśnie prawidłowa odpowiedź. Tak. Finał zagadkowej środy, jak zwykle nie zawiódł.
1: Było odpowiedzi wiele, ale z nich właśnie dobrą była, tak? Chociaż miałam jeszcze taki pomysł, żeby może uznać, że Ada po prostu nie wie, ile to są 3 minuty, bo ma ADHD. I to też jest przykład z życia.
0: To teraz powiemy wam, ile to są 3 minuty. Jak się skończy Eben i Halo,
1: to wtedy to są 3 minuty, tak. To jest kanał nadawczy w RMF Max, a kolejna zagadka za tydzień w środę.
0: No bo kiedy ma być zagadkowa? W środę, jak nie w środę.

0: Topic i Becky G w RMF Max jeszcze przed siódmą. Festiwalowe lato się dzisiaj zaczyna. My mamy taką dwójkę, która właśnie jedzie na Beats for Love do Ostrawy. Natalia Kawałek i Michał Siwek już tam w drodze. Jak się czujecie?
1: Jesteśmy trochę zestresowani, ale jednocześnie pełni nadziei, bo przejechaliśmy już przez dwie burze. Tak się błyskało, że słuchajcie, w życiu chyba czegoś takiego nie widzieliśmy, ale prognozy dla Ostrawy są bardzo dobre.
2: Ja nie widziałem żadnych błysków, bo podjąłem strategiczną drzemunię. Nie, ja byłem na drzemuni. Ty sobie tam z tyłu, wiesz, gawędzisz, a ja mam drzemunię z przodu. Natomiast organizatorzy zapewniają, że burza na miejscu już przeszła i więcej burz się nie spodziewają. My dojedziemy tam za dosłownie 15 minut i zweryfikujemy to na miejscu, natomiast podobno festiwal niezagrożony i przewidziana wspaniała zabawa. Zgadza się?
1: Zgadza się, także trzymajcie kciuki, żeby nie było kolejnej burzy i żebym ja sobie nie ucięła drzemki na Calvinie Harrisie. Taki jest plan, żebyśmy dotrwali do końca.
3: A więcej informacji pogodowych oczywiście już za chwilę w RMF Max. Będzie też najważniejsza informacja, ponieważ mundial trwa i do przerwy Anglia przegrywa 0-1. Czaicie to?
4: Reklama.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj mundial od 17.15 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
15: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: I po reklamie.

0: na spontanie.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Noc zapowiada się z przytupem. Najpierw deszcz i burze, potem już tylko ciepło i spokój. Termometry pokażą minimum 16 stopni, nawet w Bieszczadach. Ale południe regionu nie odpuszcza. Tam deszczowy przekładaniec do rana. Jutro chłodniej jak na ostatnie dni, maksymalnie 24 stopnie. Za to wiatr będzie sygnalizował swoją obecność w porywach do 40 km na godzinę. Parasol dziś wciąż tak, jutro raczej czapka z daszkiem. A kolejne dni zdecydowanie chłodniejsze.
5: Dość tajemniczo nam się zaczyna godzina 19 z Teddy Swimsem, bo my na przykład jeszcze nie wiemy, czy będziemy wracać do domu w deszczu, czy nie.
6: Czekamy cały czas.
5: Na skuterze, chciałabym przypomnieć.
7: Jezu, co ja zrobiłem? Ja cały czas się zastanawiam.
5: Filip Kliber dzisiaj wybrał zły środek transportu. Jak jest u was, możecie dać znać. Messenger RMF Max, Justyna Borycka, Filip Kliber, my tutaj do 20.
8: Bonjour, 19 jest, równiutko.

0: Najlepsze hity, które bujają przez całe wakacje, to Lumix i Self Aware na 8 minut po godzinie 19. Pamiętajcie też, że RMF Max w ogóle możecie zabrać sobie gdziekolwiek nie jedziecie. Przez aplikację można nas słuchać.
1: Tak.
0: Internetowo.
1: Więc nawet jak jedziecie na wakacje za granicę, to też możemy tam być razem
0: możemy,
1: z wami.
0: Możemy, jasne.
1: Bardzo chętnie, w ogóle do walizki też nas można spakować. To w ogóle jest super pomysł,
0: tak,
1: ale...
0: między 5 par majtek na 3 dni.
1: Dokładnie, bo zawsze trzeba mieć dodatkowe.
0: Jasne.
1: Ale kochani, tutaj oczywiście my tak pijemy do tego nie bez powodu, bo czas na zabawę wakacjówka.
0: Wakacjówka, kochani, to wcale nie jest nic do picia, tylko to jest nasza zabawa, w której wy nam piszecie na Messenger RMF Max, dlaczego nie możecie doczekać się urlopu.
1: Tylko tak, dajcie znać, żebyśmy się nie domyślili dokładnie, gdzie jedziecie, bo o to będziemy was pytać. Będziemy mieli 90 sekund, żeby spróbować na antenie zgadnąć, oczywiście wraz z pomocą innych słuchaczy RMF Max, gdzie dokładnie jedziecie na urlop. Także to jest wyjątkowa okazja, żeby się pochwalić w taki nieoczywisty sposób. W sumie my to z was wyciągniemy.
0: Fajne to jest.
1: No, nie?
0: No, bo ty się chwalisz, nie mówiąc, gdzie jedziesz. Napisz nam, dlaczego nie możesz doczekać się urlopu.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: Messenger RMF Max. Tutaj czekamy na wasze wiadomości, a gra już Dawid Podsiadło z numerem Sezon.

0: Kygo, Kality Griffin w RMF Max. A jakież to gwiazdy będą dzisiaj na Beats for Love? No, Calvin Harris przede wszystkim i właśnie na Calvina Harrisa, między innymi oczywiście na Beats for Love, pojechali Natalia Kawałek i Michał Siwek. Trochę im zazdrościmy.
1: Co? Ja im w ogóle nie zazdroszczę. Nie, w ogóle im nie zazdrościłem. Dobra, Michał, Natalio, opowiadajcie, jak tam na festiwalu. Dojechaliście już? Gdzie wy w ogóle jesteście?
2: Uwaga, uwaga, jesteśmy. Beats for Love, Ostrava. Jesteśmy w takiej przestrzeni, która przypomina trochę scenografię do horroru połączoną z parkiem rozrywki.
3: Ahoj holki, ahoj chłopaki, jesteśmy już w Ostrawie. Jest głośno, odebraliśmy akredytację, ale nie wiemy, czy stoimy w dobrej kolejce do wejścia, ale zobaczymy.
2: Tak jak sami słyszycie, atmosfera i tłusty bas już nam towarzyszą, więc jest dobrze i będzie coraz lepiej. Czekamy oczywiście na punkt główny wieczoru, czyli Calvina Harrisa, ale już jest pięknie.
1: Ja nie wiem, czy oni wytrzymają do tej godziny. Calvin Harris to będzie po 24.
0: Przecież Michał Siwek to idzie spać o 22. Ja nie wiem, jak to się wydarzy, ale oczywiście będziemy jeszcze dawać znać, jak tam sytuacja na Beats for Love. Warto oczywiście obserwować też nasze media społecznościowe, bo tam na bieżąco dużo się dzieje. RMF Max na Instagramie, tam też sprawdzicie, co słychać na Beats for Love.

0: pierwszy wielki hicior Iny, idealny na dziś, czyli Hot w RMF Max. Dokładnie w 7:30 jest z nami już Krzysiu Chwaliński i kolejny mistrzowski też sportowy. Chociaż to tak, Krzysiu, jednym okiem to łypiesz cały czas na ten mecz, co?
1: Oczywiście, że tak. Na razie się nic nie zmienia. Czy będziemy mieć kolejną sensację na mundialu? Na razie wygląda na to, że to możliwe. Republika Demokratycznej Republiki Konga prowadzi z Anglią 1-0 i od 7 minuty jest bliżej awansu do 1/8 finału.
2: Brian Sipenga, na razie bohaterem swojego kraju, mocny strzał przy słupku. Wydaje się, że bramkarz Anglików Pickford mógł się w tej sytuacji trochę lepiej zachować. Anglia w szoku po tym straconym golu. Opanowanie sytuacji zajęło faworytom trochę czasu, ale później mieli okazję. Refleksem popisał się kilka razy kongijski bramkarz Lionel Mpasi,
1: który, jak dodaje Patryk Cerwański, wyrasta na drugiego bohatera Kongijczyków. Anglia ma mnóstwo sytuacji, ale na razie nie jest w stanie pokonać Lionela Mpasiego, który spisuje się naprawdę świetnie. Mieliśmy też sporą kontrowersję. W 43 minucie w pole karne Kongijczyków wpadł Harry Kane. Pod jego stopami zatrzymał się wspomniany Lionel Mpasi, bramkarz drużyny z Afryki. Napastnik wyspiarzy przewrócił się, domagając się karnego. Sędzia jednostki nie podyktował. Kane zarobił żółtą kartkę za symulowanie. Obie reprezentacje kreują sporo sytuacji. Mecz ma bardzo duże tempo, bardzo dobrze się doogląda. Na razie 3 lwy przegrywają 0-1. Ja się

0: Bibi Rexa i David Guetta w RMF Max. Za 20 minut 8, a z nami już Justyna, która no chyba dobrze rozruszana, bo jeszcze przed urlopem, zgadza się?
1: Siemano, Justyna.
2: Siemano, hej.
0: Dobra, to kiedy na ten urlop jedziesz? To jeszcze pytanie poza konkursem.
2: Końcówka sierpnia.
0: Ale wiesz co, to jest super, bo wtedy we wrzesień się wchodzi z nową energią, a wszyscy już wakacjami zmęczeni, także wiesz.
2: No, dokładnie.
0: To będzie dobra rzecz.
1: Jest
0: na pewno na co czekać, a my za chwilę zgadniemy, gdzie ty jedziesz, bo napisałaś nam na Messengerze RMF Max, dlaczego się nie możesz urlopu doczekać, więc powiedz teraz proszę ładnie wszystkim.
1: Przedstaw się słuchaczom, Justyna. Dobra, to ja przeczytam, bo akurat mam odpowiedź twoją. Tam, gdzie asfalt kończy rozmowę z cywilizacją, a zasięg staje się tylko wspomnieniem. Czas zniknąć na chwilę. Więc teraz, Justyna, my uruchamiamy stoper i spróbujemy ci zadając pytania, odgadnąć, gdzie jedziesz na wakacje, i słuchacze RMF Max też mogą zgadywać,
0: tak,
1: żeby było jasne.
0: Messenger RMF Max, tutaj piszcie pytania, trochę nam pomóżcie, może jakoś wspólnie to wygramy. No to
1: albo
0: dobra.
1: Odpowiedzi piszcie, dobra.
0: Czas start.
1: Czas poszedł.
0: Czy to jest miejsce w Polsce?
2: W Polsce?
0: Okay, są takie miejsca, gdzie się kończy cywilizacja. Dobra.
1: Bieszczady? Jedziesz, czy rzucasz wszystko i jedziesz w Bieszczady?
2: Tak, dokładnie.
0: Nie!
1: No co ty gadasz? No? Już to jest tyle?
2: Zatopiony.
0: Ale powiem ci, że pierwszy raz nam się trafiło, udało tak szybko trafić.
1: Tak,
0: natomiast no Justyna, dla ciebie zestaw gadżetów od RMF Max szybciutko leci w twoje ręce w takim razie. Zestaw wakacyjny, będzie tam ręczniczek, czapka z daszkiem,
1: tak.
0: Bidony, wszystko co się na wakacjach w Bieszczadach może przydać, więc no zabieraj to ze sobą po prostu i baw się dobrze, chociaż jeszcze trochę trzeba poczekać, tak?
2: Tak, no ekstra, dziękuję bardzo.
1: Patryk jeszcze nam napisał na Messengera, że Afryka, ale Patryk chyba nie wie, że Afryka nie jest w Polsce. Max. A my przy okazji będziemy się na pewno bawić jeszcze jutro, także koniecznie bądźcie z RMF Max przez cały dzień od poniedziałku do piątku. Reklama. You ready? Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: I po reklamie.

Noc zapowiada się z przytupem. Najpierw deszcz i burze, potem już tylko ciepło i spokój. Termometry pokażą minimum 16 stopni, nawet w Bieszczadach. Ale południe regionu nie odpuszcza. Tam deszczowy przekładaniec do rana. Jutro chłodniej jak na ostatnie dni, maksymalnie 24 stopnie. Za to wiatr będzie sygnalizował swoją obecność w porywach do 40 km na godzinę. Parasol dziś wciąż tak, jutro raczej czapka z daszkiem. A kolejne dni zdecydowanie chłodniejsze.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Jak to powiedział klasyk, coś dla fanów mocnego metalowego łojenia. Roxy Węgiel
1: i White 2115 zakończyli nam kanał nadawczy muzycznie, ale spokojnie, RMF Max nadal nadaje, mimo że kanał nadawczy kończy nadawanie.
0: Tak jest.
1: Ile żartów, matko bosko.
0: No naprawdę, widzisz, niewykorzystany potencjał jeszcze, ale spokojnie, bo tu się będzie działo. Piotrek Świderski za chwilę z najlepszą dychą listy Hop Bands, więc koniecznie bądźcie blisko. Teraz jeszcze w Tour de Clubie sprawdzamy, co się dzieje na mieście, a my słyszymy się jutro po 17:00. Justyna Borycka
1: i Filip Kliber. Auf Wiedersehen, jak to mówią Anglicy, którzy być może pożegnają się z mundialem.
2: O tańcówki na krośnieńskim rynku, tak jest. Wakacje ledwo się zaczęły, a już można rozgrzać parkiet pod chmurką i to co środę od 18:00. Dzisiaj już raczej nie zdążycie, ale można zaplanować przyszłą i kolejne środy. W ten weekend Krosno zamienia się w centrum historii i to nie byle jakich, bo z okazji Święta Murów na rynku i Starówce będzie się działo rzemieślnicy, opowieści, muzyka, teatr i rycerskie obozowisko prosto z czasów Grunwaldu. Strzyżów też nie zostaje w tyle. W weekend Dni Miasta, a na scenie między innymi Igo, Yellow Horse i Allergen. Będzie śpiewane, będzie grane i zapewne tańczone. Dukla, tam też impreza na całego. W sobotę lokalni artyści, a w niedzielę, uwaga, uwaga, Czadomen i Maryla Rodowicz. Taki zestaw na scenie robi wrażenie. Jak już jesteśmy przy plenerach, za tydzień impreza w Jedliczu, na scenie Grupson, Sławomir i Łukasz, Drapała z Perfektem. Będzie się działo również w Ustrzykach, 3 dni koncertów, miks artystów na scenie, ale o tym więcej jutro.
3: Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
10: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano.
10: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
13: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
14: A ekstra pensja od Lotto będzie ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, witam ponownie. Na piłkarskim mundialu było bardzo blisko kolejnej sensacji. Anglia od 7 minuty próbowała strzelić wyrównującą bramkę Demokratycznej Republice Kongo. Udało się to zrobić Harrymu Kane'owi dopiero w 74 minucie. On sprytnym strzałem przywrócił trzy lwy do walki o 1/8 finału, a drugie, równie ładne trafienie dołożył 13 minut później. I ten gol przypieczętował zwycięstwo wyspiarzy. Drużyna z Afryki miała dzisiaj swoich bohaterów. To bez wątpienia bramkarz Lionel Mpassi i strzelec pierwszego gola w tym meczu Brian Sipenga. Anglia wygrywa z Demokratyczną Republiką Kongo, a dziś przed nami jeszcze dwa nocne spotkania. O 22:00 Belgia zmierzy się z Senegalem, a o 2:00 Stany Zjednoczone podejmą Bośnię i Hercegowinę.
1: To ruszyło. Pierwsze lipcowe notowanie listy Hobbens Extra. Piotrek Świderski, siemanko, po 20 w RMF Max. Najwyższa pora odliczyć dziesiątkę najlepszych hitów w naszym kraju. Sporo niespodzianek dziś w naszym zestawieniu. Będą też standardowo nowości, więc warto zostać i obowiązkowo dać trochę głośniej. Na 10 holenderski duet Another i amerykański wokalista 54 Ultra w numerze Talk To You.

0: To jest zaś to siwo. W takim właśnie klimacie rozpędzamy się przed kolejnym wakacyjnym weekendem. Axwell ze Swedish House Mafia i Bon prezentują swoją zeszłotygodniową premierę Whatever Turn You On. Jeśli wpadła wam w ucho tak samo jak mi, to możecie już na nim głosować na rmfmax.pl. Coś czuję, że bardzo szybko będziemy go gościć w gronie najlepszych. A teraz pora na miejsce 9. Tutaj mocny awans z 28. Dawid Podsiadło z najnowszym singlem Na Błysk.
1: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

pewnie nie wszyscy wiedzą, ale ten zokzokowy sample oryginalnie pochodzi z jednego z numerów zespołu ABBA, Head Over Heels z początku lat 80. No a w 2026 wzięli się za niego Andy Dust z Harrisem i tak oto powstała Zokaria. Dziś z miejsca 15 wracają na miejsce 8. Tutaj cały czas RMF Max i środowa, już lipcowa lista Hobbens Extra. Za moment odpalimy siódemeczkę, a teraz ponownie zajrzymy sobie do poczekalni, gdzie nadal na wasze wsparcie liczy Yearbox z kawałkiem

0: Wam się podoba nowa Ariana Grande i Hey Dada, I Made You Love Me przed momentem w RMF Max? No chyba się podoba, bo nagranie jest od bardzo niedawna w zestawieniu i już na pozycji numer 7. Ariana w tym roku nie tylko powróciła z nową muzą, ale również po blisko 7 latach powróciła na scenę. Co prawda Polski nie ujęła w swoich koncertowych planach, ale trzymamy kciuki, żeby w końcu się udało. A kto mocno trzymał kciuki za Shakirę i Burna Boya, to mogę zdradzić, że już za moment ich mundialowe Die Die dziś na miejscu 6 w Hop Benz Extra. RMF Max. RMF
1: Max. Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Reklama.
2: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
3: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
4: Wróżki i superbohaterowie, tylko 4 i 5 lipca czekają na Was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Summer! Summertime!
9: Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: I po reklamie.

Mają się doskonale, bo przecież nie pierwszy raz mieli przyjemność dzielić ze sobą studio. Alesso i OneRepublic za nami w RMF Max. Po 13 latach od premiery legendarnego If I Lost Myself powrócili z nowym singlem In Your Eyes. A tak swoją drogą to Ryan Tedder i jego ekipa wczoraj grali koncert na Tauro na arenie w Krakowie. Kto był, może dać znać, jak był on na naszym Messengerze, albo napisać SMS-owo pod 3001. A ja tymczasem dam wam znać, kto dziś na miejscu piątym. Bledka z singlem Tańcz dziś otwiera nasze top 5.

wakacje również nie zawiodły i dowiózł bęgera, przy którym będziemy tańczyć pod gołym niebem. To Maroon Hofstad, jego I Like. Jeśli wy też dajecie temu odświeżeniu lajka, to wbijajcie na rmfmax.pl i zagłosujcie na niego w propozycjach do listy Hot Beats Extra. Wcześniej w głównym zestawieniu mieliśmy jeszcze miejsce czwarte, na którym dzisiaj wylądował rewelacyjny Jugel ze swoim Moving to the Sun. No a teraz czas na creme de la creme, na pierwszą trójkę. Otwierają ją dzisiaj David Guetta i Alok z oficjalnym remiksem dla Stick Figure, Run Run River.

Po prostu uwielbiam jego styl. Tak tworzy Fisher, What a Life w RMF Max. Tym razem na feature u niego Florence Armand. No to już wiemy, że awans z miejsca 9 na 2 zaliczyła Ina ze swoim bardzo gorącym Morenito. Tuż za nią znaleźli się David Guetta, Alok i Stick Figure, Run a River na 3. A na najwyższym stopniu podium, po podliczeniu wszystkich waszych głosów na hop, stanęli Gibbs, Kukon i Jonathan. Ich ty masz dzisiaj bezapelacyjnie najlepsze. One. Numer 1.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan dzisiaj na samym szczycie listy Hot Bands Extra w RMF Max. Choć to jeszcze nie koniec muzycznych wrażeń na dzisiaj, bo po 21 odpalamy Max Party. Raf Mix staje za dekami, a ja zostaję przed Majkiem i lecimy do północy z dobrym bitem. Ale wcześniej jeszcze sprawdzimy najciekawsze opcje na weekendowe balety w Tour de Clubie. Zostańcie z nami.
1: Krosno w ten weekend? Totalny powrót do przeszłości. Święto murów rozkręca się na rynku i starówce. Rzemieślnicy, opowieści, muzyka, teatr, a do tego rycerskie obozowisko jak spod Grunwaldu. Jeśli zawsze marzyliście, żeby zobaczyć, jak wyglądało życie bez smartfona, to macie okazję. Strzyżów nie zamierza patrzeć z boku. Dni miasta wjeżdżają z przytupem na scenie Igo, Yellow Horse i Allergen, więc szykujcie gardła do śpiewania i nogi do tańca. Dukla też nie odpuszcza. W sobotę lokalni artyści, a w niedzielę scena wytrzyma prawdziwy test. Czadomen i Maryla Rodowicz. Szykuje się impreza, po której Dukla jeszcze długo będzie dochodzić do siebie, a jeśli ktoś myśli o plenerach na przyszły tydzień, Jedlicze już się szykuje. Na scenie Grupson, Sławomir i Łukasz Drapała z Perfektem. To nie żart. Będzie grubo, będzie perfekcyjnie i pewnie będzie też miłość w Zakopanem. Ustrzyki? Tam 3 dni koncertów i miks artystów, ale o tym więcej już jutro. Szykujcie się na weekend pełen atrakcji. Podkarpacie nie śpi, Podkarpacie imprezuje.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
15: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: Krosno 97,6 FM.
4: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. W meczu Anglii z Demokratyczną Republiką Kongo długo pachniało kolejną mundialową sensacją. Faworyt jednak stanął na wysokości zadania.
5: Harry Kane ratuje reprezentację Anglii. Dwa gole napastnika Bayernu Monachium pozwoliły odwrócić losy meczu z Demokratyczną Republiką Konga. Anglicy wygrywają 2-1 i awansują do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Kane wyrównał w 75 minucie, drugiego gola wbił w 86. A drużyna z Afryki zagrała jednak naprawdę świetny mecz. Przez długi czas Anglicy byli bezradni, no ale Kane wprowadza ich do kolejnej rundy mundialu.
4: Mecz streścił Patryk Serwański. Dodajmy, że kolejny mecz Anglia zagra z Meksykiem. W najbliższych godzinach jeszcze dwa spotkania o 1:08. O 22:00 Belgia zmierzy się z Senegalem, a o 2:00 Stany Zjednoczone podejmą Bośnię i Hercegowinę.

0: Stay the Kid Leroy i Justin Bieber w RMF Max. No pewnie, że zostajemy z wami aż do północy. Jesteśmy w Max Party, Piotrek Świderski i DJ Raf Mix. Już w duecie witamy i zapraszamy na najlepiej zmiksowany wieczór w eterze.
1: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
0: Sztuką od Clean Bandit rozpoczniemy sobie kolejny set. I Don't Wanna Hurt You już w głośnikach. Później polecimy klasykiem. Mike Pusner ze swoim największym hitem Cooler Than Me pojawi się na antenie RMF Max. No i też wkręcimy rewelacyjny remix Davida Guetty dla Milki. Just the way you are. Zostańcie koniecznie z nami. Jeszcze raz witamy serdecznie. Piotrek Świderski plus DJ Raf Mix. To jest środowe Max Party. Pierwsze w tym miesiącu. Oj, będzie się działo.

0: Szada, będę z Walk the Moon z takim muzycznym przesłaniem w RMF Max. Kto już na urlopie, niech tańczy razem z nami. Za chwilę w kolejnym secie do tych naszych wakacyjnych dance'ów dołączą jeszcze modelki, a później Sugar Babes. No, dwa girls bandy pod rząd w jednym miksie. Obiecujemy z Raf Mixem, że wyjedzie to naprawdę doskonale. Zaufajcie nam i bądźcie blisko RMF Max.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
6: ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: leżąco.
1: Na słodko.
2: Na długie wieczory.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

To jedna z naszych turbonowości. Alabama Ten prezentuje Moonlight i Ford of RMF Max. Myślę, że sporo nowości też dzisiaj usłyszymy w secie Calvina Harrisa na festiwalu Beats for Love w czeskiej Ostrawie. Na miejscu jest już nasza ekipa i wszystko wam relacjonuje na naszym maksowym Instagramie. Zatem, jeśli jesteście ciekawi, co tam się teraz dzieje, jak to wszystko wygląda, to sprawdzajcie relacje. A tymczasem sprawdzimy sobie, w jakiej formie w to lato jest Oscar Timms. Jego No Co Ty otworzy kolejny set w Max Party. Yeah!

nadzieję, że wam tak samo jak mi i Rafmixowi sama mordka się śmieje, słysząc ten numer. Wielki powrót My My My od DJ Armanda Van Heldena na antenie RMF Max. W tym roku to już, słuchajcie, 22 lata, od kiedy to nagranie ujrzało światło dzienne. Mimo to nadal brzmi bardzo świeżo. Jest naprawdę pięknie, a środowy wieczór dopiero nam się rozkręca. Kolejne świetne traki już przygotowane na dekach. Shimza Fire Fire, taką wakacyjną nówką sztuką odpalimy sobie kolejny set w dzisiejszym Max Party.

0: Wczoraj byli najlepsi na liście Hot Bands. To Martin Garrix i Ed Sheeran z numerem, który w ogóle mógł nie powstać. Tak, pierwsze przymiarki do projektu Repeat It mieli już 12 lat temu, ale dopiero na 30 Martina zmobilizowali się, żeby go dokończyć i wydać. A ja dopiero co pamiętam, jak Martin miał 17 lat i wrzucił do sieci swoje Animals, od którego zaczęła się jego wielka DJ-ska kariera. Może po 22 uda nam się wkręcić tego bangera, no ale jak na razie kolejny set rozpocznie tegoroczna ekipa męskiego grania.
1: Wakacje ruszyły pełną parą, a na nudę trudno będzie narzekać. Dużo się dzieje i każdy powinien coś dla siebie znaleźć. A ja podrzucę wam kilka ciekawych opcji, które znalazłem i chętnie podzielę się z wami szczegółami tych wydarzeń, bo od tego nas macie. To Tour de Club RMF Max. Sopran, cześć, witajcie. Na początek zaglądam do wrocławskiego Transformatora, gdzie w sobotni wieczór na imprezie Transformator Open Days zagrają na main stage Sublight Dreamer, Blacklight oraz Daraya, a na ostro stage grają Helis, Red Wine i Vanity. No i uwaga, wstęp na imprezę za free. A dobry plan na sobotę to Strefa 57 w Szydkowicach. To wydarzenie to nie tylko koncerty, ale też cały dzień pełen atrakcji, stref chilloutowych, dobrego jedzenia i strefy gadżetów. Scena rapowa przez cały wieczór rozgrzewana będzie przez topowych artystów. O godzinie 16.15 na scenie pojawi się Samson. Tuż po nim o 17.00 Young Multi. Dalej tylko mocniej. O 18.00 live set da Malik Montana i Kizo. O 19.45 ze swoim repertuarem wystąpi Chivas, a zaraz po nim headliner wieczoru White 2115. To impreza, której nie można przegapić.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: plażę
1: z ekipą. Na formę.
2: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
5: Mr. Worldwide.

w wersji VIP. Ten numer brzmi jeszcze lepiej. Rehab i Michael Schulte, Waterfalls w RMF Max. Już po 22:00 witamy się ponownie w składzie niezmiennym. Piotrek Świderski przed Majkiem i DJ Rafmix za dekami. Jeszcze do północy mamy dla was przygotowanych dużo bangerów w wakacyjnym Max Party. No to teraz wiecie nowość od ekipy Switch Disco Voices, a za chwilę przyszła panna młoda Taylor Swift ze swoim The Fade of Ophelia w remiksie od Loud Luxury. Zostańcie z nami. RMF.

ten numer specjalnie z myślą o tych, co obecnie za kółkiem. Kręć się bezpiecznie, Offenbach i Norma Jean Martin, Overdrive na antenie RMF Max. Jeśli przed wami jeszcze kawał drogi, bo jedziecie właśnie na wakacje, to może jakiś mały postój na kawkę. Na pewno kierowcy przyda się dodatkowa dawka kofeiny. My natomiast gwarantujemy dodatkową dawkę dobrego bitu. Teraz w pierwszym lipcowym Max Party to Piggy Becky G w numerze Sorry Papi.

Znakomite Wait So Long i szwedzka mafia na antenie RMF Max. Panowie Axwell, Ingrosso i Angelo muszą być dzisiaj pewnie trochę smutni, bo ich rodacy po porażce 3-0 z Francją odpadli z tegorocznego piłkarskiego mundialu. Dwie bramki załadował im Kylian Mbappe, który tym samym dogonił Leo Messiego w klasyfikacji najlepszych strzelców turnieju. Oboje teraz mają już po 6 goli. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Argentyńczyka. Z piątku na sobotę o północy Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. No cóż, państwo, którego powierzchnia całego kraju jest zbliżona do wielkości województwa opolskiego, potrafiło awansować do 1/16 Mistrzostw Świata. Nam może też za 4 lata się uda. A teraz przypomnimy dzisiejszy numer 1 na liście Hobbens, Gibbs, Kukon i Jonathan. Ty masz w RMF Max.

Nie dość, że jest gorąco, to oni jeszcze bardziej podkręcili temperaturę. Rudimental i Khalid ze swoim All I Know przed momentem w RMF Max. A jeśli podczas tych upałów nie macie klimy w chacie, to słuchajcie, możecie zrobić ją sobie sami. Jest taki patent z wentylatorem i plastikową butelką. Wystarczy napełnić ją wodą do około 3/4 wysokości i wrzucić do zamrażalki na kilka godzin. Później po zamrożeniu butelkę należy owinąć wilgotną ściereczką i postawić na talerzu przed wiatrakiem, tak aby zbierała się tam skraplająca woda. Czy to działa? Jeszcze nie wiem. Jak ktoś sprawdzał już ten patent, może dać nam znać na naszym maksowym messengerze. No a my nie zwalniamy i grzejemy dalej hitami na maksa i na Morenito teraz w RMF Max.

to jak to, ale Bob Sinclair to od lat doskonale wie, jak się robi letniaczki na wakacje. Tym razem do współpracy zaprosił Kajzę. No, moim zdaniem ich I Can't Wait to naprawdę mocny kandydat na hit lata 2026. Cały czas słuchacie RMF Max i środowego wydania Max Party. Piotrek Świderski i DJ Raf Mix do 24. Polecamy się, gramy i miksujemy najlepsze imprezowe tematy. Za chwilę kolejny set, a w nim m.in. Eryk Pryc, który przypomni się ze swoim legendarnym już Call On Me. Max. Tylko proszę się nigdzie nie przełączać. Zaraz wracamy do grania.

0: bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.

Fajnie, naprawdę fajnie gra ten remix. Eben, Hollow i wersja od DK. Na dobry wieczór dla tych, co od niedawna dopiero razem z nami. Tutaj cały czas RMF Max i Max Party, wydanie środowe, przedweekendowe. Piotrek Świderski i DJ Rafmix, kłaniamy się ponownie i jeszcze niespełna godzinkę jesteśmy z wami, no i miksujemy najlepsze hity na maksa. Teraz troszkę wolniej, ale równie przyjemnie. Kuban i Zalia zabiorą nas do swojego klimatycznego Kyoto. Także kto może, niech robi głośniej. To jest Max Party w RMF Max.

Kasia Gruszka pięknie o piątkowej nocy nam zaśpiewała Last Friday Night i Katy Perry w RMF Max. Już naprawdę bardzo niewiele zostało do kolejnego wakacyjnego piątku. Jeszcze tylko jutro i odpalimy oficjalnie drugi weekend wakacji 2026. A gdyby ktoś z was chciał się wybrać na fajny festiwal w tę sobotę, to w Przytkowicach pod Krakowem w strefie 57 zagrają m.in. White, Chivas, Kizo czy Malik Montana. Jak coś, bilety na to wydarzenie rozdajemy wam w programie Lato na Maxa. Także jak byście chcieli je zgarnąć, to jutro po 9 będzie miał je dla was Dawid Miązek. A tymczasem ruszamy z kolejnym setem w Max Party. Robin Schulz najpierw, a za chwilę wcześniej wspomniany Kizo z Taxi.

Wspominałem wam chwilę temu, że Patryka MT z AK Kizo będzie można zobaczyć już w najbliższą sobotę w strefie 57 w Przytkowicach koło Krakowa, a Bletka wystąpi tam dokładnie 15 sierpnia. Ich Taxi w remiksie od Ardo i Pamboya przed momentem w RMF Max. A my nie zwalniamy tempa w środowym Max Party, jeszcze do północy kilka naprawdę solidnych sztosów wam na pewno zagramy z rapmixem. Blue Mondayowe How Does It Feel od Dub Dogs, Fizo i Zarka teraz, a później odkurzymy też muzyczne Ferrari od Jamesa Hype.

to nadal niesamowicie dobrze buja James Hype, Ferrari na antenie RMF Max. A jeśli chcielibyście się pobujać razem z nami, z naszą ekipą na kolejnym wydarzeniu z cyklu Lato na Maxa, to wpadnijcie w weekend 17 i 18 lipca do Gogolina. Dwa dni maksymalnej imprezy, na której zagrają tam m.in. Trzech Króli, Oskar Sims, Fausty i Grzesiek Chyży. No a jak macie inne plany na ten termin, to później zobaczymy się jeszcze jak coś w Łodzi, Ogrodzieńcu i Krasnym Stawie. Na miejscu oprócz znakomitej muzy i atmosfery nie zabraknie również naszych gadżetów, więc jak macie blisko, to obowiązkowo wpadajcie na Lato na Maxa. Dokładne daty i więcej szczegółów naszej wakacyjnej trasy znajdziecie na rmfmax.pl. No to na dobry początek kolejnego seta w Max Party pogwizdamy sobie troszeczkę z Dawidem Podsiadło, jego singlem Na Błysk. Później wpadnie Major Lazer, będzie też nówka sztuka od Mikolasa i Tripsa. No i The Colors ze swoim Italo Disco wpadną również.

wakacje wracają jak bumerang. The Colors Italo Disco w klimatycznym disco-house'owym remiksie na antenie RMF Max. No bardzo podobnie też jest z Davidem Guettą, ale on to co chwilę wraca do nas z nowymi numerami i też dlatego tak długo utrzymuje się w ścisłym topie. Jego Sad Girls z Bibi Rexą teraz rozpocznie ostatni już set w dzisiejszym Max Party.

Ten piękny czas będzie trwał przynajmniej do września dla tych, co mają wakacje, i przynajmniej przez 2 tygodnie dla tych, co mają obecnie urlopy. Wiktor Waligura, 4 pory roku przed momentem w RMF Max. Tak dzisiaj kończymy środowe wydanie Max Party. Jutro odpalamy czwartkowe po 21:00 w tym samym składzie DJ Raf Mix i Piotrek Świderski przed Majkiem. Ja jeszcze pojawię się od 20:00 z podsumowaniem listy Hop Benz Extra, także do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!

0: RMF Max.
1: RMF Max.
0: RMF Max. But I'm way
2: too self-aware. Jakbym zjadł mentosy, później popił je kolo. A może to wady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion